Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę połowinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzę.

0: Meloradio Mrongowo.
1: Dame tu mano y venga conmigo.

przed nadużywaniem, byciem lekkomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć to.

wchodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Radio.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Где они? Autopromocja. Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
4: Chyba rurka.
3: A, no faktycznie.
4: No.
5: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
10: Za mnie.
0: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Kiciu,
15: a?
14: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
15: Już czuję ten dreszczyk a? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
16: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
15: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
16: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
15: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
16: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
17: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
18: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
19: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
20: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
21: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wybijaj.

0: Rádio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Za nami konferencja po drugiej stronie ekranu o świecie, w którym dorastają młodzi. Spotkanie było okazją, by stworzyć przestrzeń do wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk, a także wspólnego poszukiwania odpowiedzi na wyzwania, z jakimi mierzą się współczesne szkoły, uczniowie i ich rodziny. Justyna Malinowska, zapraszam.
2: Ja miałem przyjemność być tutaj na pierwszej edycji tej konferencji i mówiłem chociażby o młodzieżowym języku i dzisiaj nie użyłem żadnego ze słów, o które pytałem wcześniej, bo część z tych słów jest już nieaktualna, są taką nowomodą, która bardzo szybko minęła, a te, które teraz są, są znowu nierozpoznawalne dla dorosłych. Musimy być cały czas trzymać puls, trzymać rękę na pulsie i dzisiaj pamiętać o tym, że ten świat tych młodych się super dynamicznie zmienia, jest też super niebezpieczny, bo niestety prędkość internetu ma swoje wady i zalety. Zaletą jest to, że mamy bogactwo całego świata w małej prostokątnej skrzynce, a wadą jest to, że mamy też niebezpieczeństwo całego świata w małej prostokątnej skrzynce.
1: Jakie wnioski się nasuwają po tych spotkaniach, po tej nawet konferencji w Mrągowie ubiegłorocznej i tej dzisiejszej?
2: Z mojej strony chyba mogę powiedzieć, że jak na każdym spotkaniu z nauczycielami, z rodzicami, czy no z dyrektorami, no ze wszystkimi dorosłymi, że to jest moment, w którym szczęki leżą na podłodze i w którym ludzie zaczynają się zastanawiać, co tu się w ogóle wydarzyło, nie? Jak te dzieciaki wyglądają, co one robią w sieci. Bardzo często z pewnych, nie zdajemy sobie sprawy z pewnych rzeczy. Dzisiaj my żyjemy w świecie, w którym mamy taką trochę iluzję. Rodzice myślą, że znajomi dzieci to są w szkole, na osiedlu, ewentualnie może kogoś moja córka mieć z rodziny w znajomych. Okazuje się, że syn jest introwertykiem i ma 1500 znajomych w internetach. No, wydarzyło się to z jakiegoś powodu, no bo dzieci też mają znajomych w sieci, tak? No, moje pytanie do rodziców jest takie, czy wiedzą państwo, ilu znajomych ma twój syn w internecie, z internetu? Zmiany, ten pędzący internet i świat, który jest dookoła, powoduje, że dzisiaj takie konferencje jak ta mogłyby się odbywać co dwa tygodnie albo co miesiąc i nadal byłoby bardzo dużo nowych treści do pokazania. I niestety, tak jak żyjemy w formacie lifelong learning, czyli uczenia się przez całe życie, long life learning, przepraszam, tak jak żyjemy w formacie long life learning, czyli uczenia się przez całe życie i tego, że dzisiaj nie ma takiej pracy, która będzie pracą stałą, jest niewiele takich zawodów, ten świat jest bardzo dynamiczny, tak jak i zawody też są dynamiczne. Tak samo my dzisiaj musimy pamiętać o tym, że ten zmieniający się świat bardzo wpływa na nasze dzieci. Coś, co było modny influencer, który był trendujący pół roku temu, dzisiaj może być już niszowy i odwrotnie. A może też się wybić taki ktoś, kto będzie po prostu patologią czystej wody albo niebezpieczeństwem dla naszych dzieci, co jest bardzo, bardzo prawdopodobne, bo no, po prostu to się bardzo mocno dzieje.
1: Nie mogę o to nie zapytać. Akurat konferencja zgrała się w czasie z wydarzeniami w Polsce. Konferencja była planowana oczywiście wcześniej. Nikt nie wiedział, że coś takiego się wydarzył. I teraz nasuwają się pytania, tak? Rodzice pytają, nauczyciele pytają, dzieci pytają. Dlaczego? Dlaczego coś takiego się wydarzyło?
2: Mnie się wydaje, że to szambo wreszcie, znaczy niestety wreszcie wybiło, albo to szambo eksplodowało, mogę tak chyba powiedzieć bardziej poprawnie politycznie. To nie jest tak, że w tym garczku ta woda, która gdzieś zaczęła wrzeć, jest cały czas na tym samym poziomie, tylko w pewnym momencie dochodzi do takiego punktu, że zaczyna kipieć i teraz właśnie chyba taki jest moment, w którym to wykipiało. Przecież ci patoinfluencerzy, te treści, które są, te pobicia, te maltretowanie zwierząt, czy ryzykowne zachowanie, jest na porządku dziennym. Zobaczmy chociażby młodzież, która jeździ na hulajnogach na kukirinach. To są kukiriniarze, którzy łamią często przepisy ruchu drogowego. Filmów jest mnóstwo dookoła, a rodzic i tak kupuje hulajnogę, którą da się rozkręcić do prędkości prawie 100 km na godzinę. Hulajnogę, w której dziecko ma tylko i wyłącznie kask, który ma zabezpieczenie na brodę i jeżeli dobrze pójdzie, to być może ma rękawiczki, żeby nie ślizgało mu się na uchwycie tej hulajnogi. Ale dzisiaj jest mnóstwo filmów, które są w internecie, a rodzic i tak kupuje tą hulajnogę i tak na to zezwala i nie ma świadomości, że dziecko po obejrzeniu jednego filmu na YouTubie jest w stanie tą hulajnogę rozkręcić samodzielnie do tej wyższej prędkości. Ja nie wiem, co ja mogę powiedzieć. Ja po prostu to powiem teraz, dobra? Bo nie chciałbym wytłumaczyć dlaczego, bo teraz powiem nazwę, która będzie taką nazwą dającą coś na gołą rękę dla dzieciaków jako wzorzec. Natomiast pytanie jest, czy to wypada puścić wraz radiu, żeby się nie potem okazało, że będzie ktoś oglądał i nagle sprawdzi, okej, co to jest Karuzela Extreme. Już opowiadam. Jednym z challenge internetowych jest to, że oprócz robienia trików na hulajnodze, jest też zabieranie hulajnogi na taką karuzelę, która jest na placu zabaw takim dziecięcym, którą rozpędzamy siłą własnych mięśni, ale dzieci podkładają hulajnogi i rozpędzają tą karuzelę jeszcze mocniej, powodując bardzo duże konsekwencje zdrowotne w postaci różnego rodzaju połamań, wybroczeń, czy też po prostu uszczerbku na zdrowiu. I to jest moment, w którym my też zapominamy, jak młodzież może być kreatywna, jak nasze dzieci mogą być kreatywne. Nam wszystkim rodzicom, wszyscy rodzice mają w głowie to, że jak jest w domu cicho, to wypadałoby spojrzeć do pokoju dziecięcego, co się dzieje. Ale tak jest cicho, bo dziecko jest w internecie i nikt tam nie zagląda z tych rodziców i to jest zatrważające.
1: Ale gdzie leży problem? Oprócz tego, że to szambo się wylało, w końcu się musiało wylać. A gdzie ten problem leży tak naprawdę? Wiele może jest aspektów. Możemy winić internet, ale przecież ktoś ten internet włącza.
2: Nie odpowiem na to pytanie, gdzie przy tym, bo w przypadku... W tych wypadkach, które się wydarzyło, w tych wydarzeniach ostatnich, czyli tej krwawej szkole i tej całości, która była dookoła, nie wypowiem się, nie mam żadnego pojęcia. Jest mi bardzo przykro, mogę podejrzewać pewne rzeczy, ale to jest tylko moje subiektywne zdanie i tylko moja opinia, która może być bardzo mocno przestrzelona. Nie chciałbym też na ten moment odpowiadać na to pytanie, bo dzisiaj będziemy robili niepotrzebny wiatr, bo dzisiaj wydarzenie, które wydarzyło się w zeszłym tygodniu, które się zadziało, dramatyczne dla całego naszego kraju, dla społeczeństwa, powoduje powstawanie z tego różnego rodzaju trollingu internetowego, challenge'y, czy też mnóstwo filmów, które pokazują, że dzisiaj polska szkoła będzie wyglądała tak, gdzie pani Woźna będzie jak Magda Gessler broniła szkoły przed nożami. I to jest taki film, który był w sieci. To robią dzieci, albo to robi młodzież, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji, że rodzina tej kobiety, tragicznie zmarłej pani Woźnej, może mieć internet, może to widzieć, może to być dla nich traumatyczne. Tylko my nie patrzymy na tą drugą osobę, to jest największy problem. Patrzymy na swój czubek nosa i na to, jak my się czujemy, a zapominamy o empatii. Problem jest też taki, że dzisiaj młodzież nie ma żadnego, jakby tu powiedzieć, takiej... Ma bardzo dużą empatię do osób dla siebie obcych. Oni zbierają na się pomaga, wpłacają na schronisko dla bezdomnych zwierząt, są aktywni w wolontariacie, jednocześnie robią coś dla osób, które są dla nich praktycznie obce. Mam na myśli zbiórki internetowe, a krzywdzą osoby, które są u siebie w klasach, które znają, z którymi się widzą przez 5 dni w tygodniu, przez 10 miesięcy w roku, od kilku lat. Dla tych osób nie mają litości, bo to jest moja koleżanka, bo z niej się można śmiać. A dla kogoś, kto jest zupełnie obcy, potrafią zbierać kasę i brać udział w akcjach dobroczynnych. To jest nieprawdopodobne, że dzisiaj tabelka, która jest wokół, jest tak wielką drzazgą, o której zapomnieliśmy jako społeczeństwo, żeby ją spróbować jednak wyjąć albo widzieć przynajmniej, że ono może być.
1: Mówił pan właśnie podczas konferencji o tym, że właśnie już bardzo szybko pojawiły się wirale, właśnie między innymi Magda Gessler, która te noże odpiera i ona tylko może uratować szkołę, i różne inne filmiki. To dzieci udostępniają, przesyłają dalej i tak naprawdę ciężko to powstrzymać, bo ten internet jest tak szybki i to, że te nasze dzieci tyle czasu spędzają w tym internecie, ciężko to po prostu tę lawinę zatrzymać. I co my możemy zrobić? Co my jako rodzice, czy nauczyciele, ludzie, którzy pracują z dziećmi, co my możemy zrobić?
2: Te filmy, które miałem przyjemność pokazywać na konferencji, konferencja była w piątek, ja z nocy, z czwartku na piątek, przejrzałem sobie po prostu TikToka, zrobiłem sobie zrzuty i je pokazałem. I ja z jednej strony jestem trochę w stanie to zrozumieć, bo dzisiaj staramy się wyśmiać strach. To było za każdym razem, kiedy były różne sytuacje podczas II wojny światowej, też były dowcipy związane z nazistami, z Niemcami, z Hitlerem, z Rosjanami i tak dalej, po to, że z tego ten strach należy wyśmiać w jakiś sposób, tak? To też może być taka forma odpowiedzi, ale też jest formą jakiejś szydery i bezsensownego udostępniania. Moim zdaniem to jest po prostu rozmowa, której bardzo brakuje w naszych domach. Dzisiaj ja mówiłem o tym, że wszyscy rodzice mierzą czas dziecka spędzonego w technologii, ograniczają ten czas, a ja bym chciał powiedzieć, żebyśmy przestali mierzyć ten czas dziecka spędzony w technologii, a zaczęli mierzyć czas spędzony z dzieckiem, bo może wtedy będzie lepiej ten świat wyglądał, czego sobie i Państwu bardzo mocno życzę.
1: To nie jest tak, że te dzieci po prostu potrzebują uwagi, jakiejkolwiek uwagi rodzica, dorosłego, rówieśników też i robią takie rzeczy, żeby zwrócić. No bo nie wiem, chłopak z kamerką na głowie, który robi straszne rzeczy, robi to po coś, tak? Jakiś jest tego cel, straszny, ale jest, żeby pokazać się innym, tak? Żeby zabłysnąć, jak to się teraz mówi.
2: Na pewno jakiś, no nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, jest wydaje mi się za wcześnie, żeby, jest za zbyt szczątkowe informacje, żeby mógł się do tego odnieść, przynajmniej takie ja mam na ten moment, natomiast dzisiaj wszyscy rodzice uczą dzieci, jak przechodzić na zielonym świetle, że trzeba spojrzeć raz w jedną stronę, potem w drugą, wszyscy też uczą, jak się posługiwać nożem i widelcem, robić takie rzeczy, które są bezpieczne lub niebezpieczne w życiu takim codziennym, a zapominają, że wchodząc do tego internetu też powinniśmy im pokazać, jak ten internet wygląda, jak taka strona jest, jak której szukać, jak której zrobić, kto cię może zaczepić, jak rozpoznać dorosłego. To ja chciałbym zapytać, jak państwo nauczyli swoje dzieci, żeby rozpoznać dorosłą osobę w internecie, czy w ogóle z nimi na ten temat rozmawialiście, że mogą spotkać kogoś w internecie i jak te dzieci, jak mogą wasze dzieci rozpoznać dorosłą osobę? Czy gdzieś to pominęliśmy, bo stwierdziliśmy, że internet jest łatwy, prosty, a może nauczyciele na informatyce to załatwią. A kiedy rozmawiam z młodzieżą i pytam się ich, jak rozpoznają osoby dorosłe, to mi dzieci odpowiadają, że rozpoznają je dlatego, że na przykład mama szybciej pisze niż ja, więc dorośli szybciej piszą. Mama nie popełnia błędów interpunkcyjnych, stawia kropkę na końcu zdania, a my o tym zapominamy. I to jest weryfikacja wieku dorosłego? No to gdzie my te dzieci zostawiliśmy? Jeszcze raz, powinniśmy zaglądać do tego cyfrowego świata, nie bać się, że będziemy wyśmiani, że będziemy dziadersami, że będziemy niezrozumieni. Oni na to czekają, oni trochę czekają na naszą pomoc, bo bardzo jest duże niezrozumienie. Ja widzę to po sobie, kiedy ja bardzo często przychodzę do szkoły i czasami udaję idiotę, próbując od nich coś wyciągnąć, żeby szkoła wiedziała, co się w tej szkole dzieje, to te dzieciaki z taką otwartością opowiadają o tym, co jest dookoła. Ja bardzo często też udaję, że czegoś nie potrafię zrobić. Mam na przykład, słuchajcie, młodszego syna od was. No on mi opowiadał o takim challenge'u, siakim, śmakiem i tak dalej. I dzieciaki same idą w to, same są chętne, żeby mi powiedzieć, ale ja też trochę ich podpuszczając, trochę nakręcam tą dyskusję. A my dzisiaj pytamy się, jak w szkole, co było zadane, co zjesz i tak wygląda następny dzień. A to chyba nie tak powinno wyglądać.
1: Czyli ta uwaga, ta rozmowa. To powinno być najważniejsze, to powinno być słowo klucz.
2: No tak, no pytanie jest takie, czy potraficie państwo wymienić trzech influencerów ulubionych swojego dzieciaka, czy znajomych znacie wszystkich z internetu? To są takie pytania, które my musimy sobie dzisiaj zadać. Ile ja wiem o tym cyfrowym świecie swojego dziecka? Ile razy byłem w pokoju zwanym internetem mojej córki? Czy wiem, czy tam jest porządek, a może tam jest alkohol, narkotyki i jeszcze inne treści, które są powielane? A może jest po prostu czyściutko? No to jest pytanie, które każdy musi sobie zadać jako rodzic tutaj. No musimy się bić bardzo mocno w pierś. Zgubiliśmy ich pędem życia, a musimy do nich wrócić, żeby nie było jeszcze gorzej, bo to, że tutaj to mleko się rozlało, to dobrze jest posprzątać i wyciągnąć konsekwencje, a nie powodować, żeby nadal kipiało i żeby zalewało całe mieszkanie dookoła.
1: Taka rada na dziś. Na dziś.
2: Rozmawiajmy, bądźmy uważni, bądźmy czujni, rozmawiajmy. Rozmawiajmy, jeszcze raz rozmawiajmy. To jest podstawa. Zajrzyjmy do tego świata. To nic innego, tutaj mądrzejszego chyba nie jestem w stanie powiedzieć, czy w tej, czy w jakiejkolwiek innej sytuacji. Po prostu rozmowa, rozmowa i jeszcze raz rozmowa, a nie rozmowa przy telefonie, kiedy rozmawiasz z córką i sam siedzisz w telefonie. Kiedy dziecko przychodzi z jakimś problemem, a my mówimy, żeby córka na chwilkę odeszła, bo musimy coś zrobić i pochłaniamy się telefonem. Kiedy mówimy, dobra, to wiesz co, tata musi mieć czas wolny i ja czas wolny spędzam w telefonie, a nie z dzieckiem. Za chwilkę to dziecko zniknie z twojego domu i będziesz tęsknił za tym czasem wolnym. Wyjdzie na studia, potem będzie miało swoje własne życie, coraz mniej będzie przyjeżdżało do ciebie, tak jak ty przyjeżdżasz coraz mniej do swoich rodziców czy do swoich dziadków, bo zawsze jesteśmy zmęczeni, zawsze jest jakieś ale. Ale tym często też jest tak, że rodzice na prelekcjach dla rodziców organizowanych przez szkołę, to frekwencja jest mizerna, bo zawsze jest jakaś wymówka. Wymówką jest wtorek o 17, wtorek o 19, a we wtorek to nie, gdyby to było w środę, byłoby super. Jak jest w środę, to może w piątek by mi pasowało, albo w ogóle mi nie pasuje. I zawsze szukamy wymówek. Nie szukajmy, zróbmy to tu i teraz, żeby było bezpiecznie dla wszystkich dookoła.
1: Dziękuję.
2: Dziękuję również.
1: O zagrożeniach, jakie czyhają w internecie na dzieci i młodzież, mówił Łukasz Gierek, prezes zarządu fundacji Hate Off.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Justyna Malinowska, zapraszam. Klub sportowy Lux Marcinkowo wznawia działalność. Mile widziani młodzi zapaśnicy. Naszym gościem jest dziś Witold Sańko, trener, i będziemy rozmawiać o tym, czym są zapasy i dla kogo to właściwie jest. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry.
1: Czym są zapasy? Co to jest za sport? Jest trochę inny niż piłka nożna, siatkówka, no tak, i tak
3: oczywiście.
1: Dalej.
3: Zapasy to jest po prostu stary sport olimpijski, który zawsze był na olimpiadach, i to przede wszystkim sport, który powoduje rozwijanie się zawodników, prostowanie ludzi, którzy nawet z problemami zdrowotnymi mają, a którzy będą trenowali, to na pewno wszystkie te skoliozy, nieskoliozy po prostu my eliminujemy, czyli dużo zajęć rekreacyjnych, poprawiających zdrowie i tak dalej. I celem naszym, bo przez długi okres czasu, pewien okres czasu nie prowadziliśmy działalności sportowej, ponieważ ja chorowałem i po prostu dopiero niedawno wróciłem do zdrowia. Niemniej zapraszam wszystkich uczestników, konkretnie uczniów szkół podstawowych od klasy 7-8, szkół średnich, studentów i byłych zawodników klubów, ościennych klubów sportowych do uczestniczenia w zajęciach sportowych, które będą się odbywali w sale gimnastycznej w Marcinkowie, konkretnie od listopada, w dniach wtorek i piątek. I cel jest nas taki, żeby przede wszystkim wznowić działalność klubu, zachęcić młodzież i byłych zawodników do zajęć, ponieważ nie tylko są zawody typu Mistrzostwa Polski, młodzików, juniorów czy kadetów, ale również ostatnio są też Mistrzostwa Polski weteranów, mamy Mistrzostwa Polski Świata Europy. Dlatego też zapraszamy ze wszystkich zawodników, niezależnie od wieku, którzy kiedyś trenowali, a którzy by chcieli trenować u nas ponownie. Także tutaj, no oczywiście, dlaczego nie zapraszam młodzieży, która jest mniej niż ta 7-8, tak?
1: No, czyli młodzież, dzieci nie.
3: Tak, dzieci nie. A oczywiście, jeżeli byli zawodnicy, chcieliby przyjść z dziećmi na zajęcia i tak dalej, to jak najbardziej. Natomiast samych dzieci szkół podstawowych nie zapraszamy, ponieważ no tak się dzieje, że te osoby, które będzie prowadziły zajęcia, nie potrafią pracować.
1: Te zajęcia, o których pan mówi, one są przeznaczone dla młodzieży i dorosłych.
3: I dorosłych, tak jest. I niezależnie, czy był to zawodnik, czy nie, jeżeli ktoś by chciał uprawiać zapasy, to zapraszamy akurat od listopada, jak powiedziałem wcześniej, tej sali w Marcinkowie, ponieważ to jest sala jakby po modernizacji, po rozbudowie, więc tam warunki będą bardzo dobre, jeśli chodzi o zajęcia. Ponieważ będzie można się wykąpać po zajęciach, czyli prysznic wziąć i tak dalej. To znacznie poprawia sytuację w porównaniu z innymi.
1: Na czym polega ten sport? Zapasy.
3: Zapasy mają to do siebie, że jest to, jak powiedziałem wcześniej, dużo zajęć takich profilaktycznych, które rozwijają człowieka. Przede wszystkim chodzi o to, żeby wysiłek fizyczny, ale również po prostu, cel taki jest również, żeby przygotować zawodnika pod każdym względem. I jeżeli mamy piłkę nożną i tak dalej, to oczywiście to są ograniczenia. W zapasach mamy przede wszystkim akrobatykę, gimnastykę, a więc to jest cel taki. Natomiast jeśli chodzi o stan zdrowia tych ludzi, najczęściej są kłopoty i mają problemy, a szczególnie młodzież, która bardzo się bawi komputerami, telewizorami i tak dalej. Z reguły, jeżeli się lekarz bada, to mają problemy ze skoliozą, czy jakimkolwiek w ogóle. A poza tym często młodzież udaje, że jest chora. A więc jeżeli w szkole, to najczęściej nawet na WF-ie nie ma jej. My oczywiście ocen nie stawiamy, niemniej oceną są wyniki sportowe, które i osiągnięcia. Więc tutaj myślę, że Jeżeli ktoś uprawiał zapasy, to w każdym innym sporcie może też uczestniczyć. Obojętnie, czy to koszykarze, czy piłkarze, to tylko ze względu na swój wzrost i tak dalej. Także natomiast odwrotnie jest gorzej. No, także zapasy są to podstawą wszystkiego. Poza tym w zapasach nikt nie bije nikogo, nikt nikomu nie wykręca rąk, a więc nie robi żadnych dźwigni i tak dalej. Jest to stara olimpijska dyscyplina, która w każdej olimpiadzie występowała. No i oczywiście za czasów greckich, a więc mamy tę olimpiadę, to był Pankration i tak dalej, to były też zapasy. Także my również cały czas uczestniczymy. No przykładem osiągnięcie klubu, które przez lata miało bardzo dobre osiągnięcie. W przypadku mamy też mistrzów polskich i tak dalej. No ale chciałbym, potwierdzeniem również jest to, że pan Stanisław Kamiński, mamy tu mistrza olimpijskiego, weteranów Europy i tak, i świata, także cel też jest taki, żeby również ci starsi koledzy, którzy by chcieli trenować, również mogli uczestniczyć w Mistrzostwach Polskich Weteranów, a być może i Mistrzostwach Europy i Świata. To wszystko jest przed nami.
4: Tak, to na pewno. Tak, mamy tutaj reprezentanta pana Stanisława Kamińskiego. Możemy się pochwalić, że takiego zapaśnika mamy w naszym powiecie. Oczywiście pozdrawiamy pana Stanisława. Czy zapasy to dobry sport dla młodego człowieka?
3: Jak najbardziej. Zapasy są bardzo dobrym sportem i ja oczywiście nie neguję, że każdy inny sport jest dobry. Natomiast tu zapasy po prostu jakby poprawiają stan zdrowia tego człowieka, tego młodego, czyli przygotowują go formalnie do życia. Zapaśnik, jeżeli ktoś uprawia zapasy, nawet w szkole podstawowej i tak dalej, to najczęściej jest to osoba spokojna, która po prostu potrafi siedzieć na lekcjach, nie kręcić się i tak dalej, ponieważ ona po prostu jest zdrowa. A jeżeli ktoś jest zdrowy, to po prostu jest uważny i nie wierci się, nie kręci, bo mu boli kręgosłup, czy bolą plecy. Ja mówię ten przykład. Natomiast porównanie z innymi dyscyplinami ma ten plus, że tu nie ma, ja mówię o dyscyplinach sportu walki, a więc tu nie ma uderzeń żadnych, nie ma dźwigni. A więc tutaj my poza tym dbamy o to, że przy każdym elemencie, który wykonujemy, to wykonujemy go z asekuracją. I najczęściej ja w swojej karierze zawodowej praktycznie nie miałem żadnych przypadków jakichś kontuzji, powiedzmy, poważnych. Natomiast w każdej innej dyscyplinie mogą to się, częściej pojawiają się te kontuzje.
4: Są sporty kontuzyjne, wiele takich sportów jest. Są sporty nawet niebezpieczne, ale też młodzież trenuje. A jak to jest właśnie z zapasami?
3: To znaczy, oczywiście w porównaniu z MMA, czy każdych innych sportach, tajskich boksów i tak dalej, no to zapasy są bardziej bezpieczne. Jak wcześniej powiedziałem, tam nie ma uderzeń, nie ma jakichś dźwigni, nie ma niczego. Wobec tego nie stwarzają takich problemów zdrowotnych. Raczej rozwijają człowieka, a więc jak to się mówi, jeżeli ktoś by miał problemy jakieś zdrowotne z tytułu kręgosłupa czy coś, to przede wszystkim bym zapraszał do zapasów, bo tu są dużo ćwiczeń korekcyjnych jest, a więc zresztą z badań to wynika, że zapaśnicy najczęściej są bardzo zdrowymi ludźmi, a jednocześnie mogą uprawiać każdy sport. Zapasy są podstawą tych sportów, jeżeli ktoś jest zapaśnikiem, może być dobrym piłkarzem, koszykarzem i tak dalej.
4: Przez ostatnie 2 lata klub istniał, ale zajęcia były zawieszone. Wcześniej jednak mrągowcy zapaśnicy wyjeżdżali też na różne zawody i odnosili sukcesy.
3: Oczywiście, przede wszystkim, nawet jeżeli wyjeżdżaliśmy za granicę, to też mieliśmy sukcesy. Organizowaliśmy u siebie zawody międzynarodowe i też osiągaliśmy sukcesy. Zresztą przykładem to może być, że klub jako w sumie przez swoją działalność raczej zdobywał indywidualnie niż grupowo wyniki były, ponieważ myśmy małym jesteśmy klubem sportowym, bo z tego trudno by nam było wygrać jakieś tam zawody drużynowe. Natomiast jeśli chodzi o indywidualne, to były bardzo dobre wyniki. Przykładem to był właśnie Xavier Skol, który ostatnio był mistrzem Polski i tak dalej. A klub zdobył co najmniej 200, ponad 200 medali. I także tu jeszcze się pochwali. Oczywiście to były medale różne. Były złote, brązowe i srebrne.
4: Dla kogo są zapasy? Dla kogo jest ten sport? Można by powiedzieć, że dla każdego, ale pewnie nie dla każdego.
3: Zapasy są dla tych, którzy chcą trenować. Zapasy, ja przepraszam, że tak mówię. Ponieważ trudno kogoś namawiać do zapasów, skoro oni chcą grać w piłkę nożną. Więc na pewno zapas. Więcej jest takich osób chętnych trenowania piłki nożnej, siatki czy koszykarstwa, ponieważ są to sporty masowe. I oczywiście są to sporty takie bardziej widowiskowe, w sensie tego, że Polska, powiedzmy, gra w piłkę, mamy praktycznie za czasów dawnych, to praktycznie nikogo nie było na ulicach, bo graliśmy na przykład jako reprezentacja w Mistrzostwach Świata czy Europy, więc to było tego. Natomiast zapasy to są sport indywidualny i najczęściej jest to tak, że jeżeli nawet zdobędziemy mistrza olimpijskiego, no to po prostu tam pewien czas są, o nim się mówi, a później przestaje. Także więc to jest sport dla wytrwałych i którzy chcą trenować przede wszystkim ten sport. Mhm. Prawiać.
4: Zajęcia będą się odbywać dwa razy w tygodniu od listopada.
3: Tak jest, od listopada, wtorek i piątek. Dlaczego w piątek? Właśnie, bo akurat studenci, którzy na przykład studiują w Olsztynie czy gdziekolwiek, w każdym razie ci nawet te osoby, które pracują, najczęściej czasu nie mają, a więc tutaj mogą przyjechać i trenować tu na miejscu. Oczywiście, jak powiedziałem wcześniej, bardziej to traktujemy jako rekreację i tak dalej. Oczywiście w przypadku tych osób, które mieszkają na miejscu, będą mogły uprawiać te dwa dni i tak dalej. Wiadomo, że osoby starsze pracują, są zajęci, więc tutaj też bierzemy to wszystko pod uwagę, że oni to będą uprawiali dla przyjemności. O tak. Natomiast młodzież, wiadomo, w kierunku tym, żeby dalej walczyć i zdobywać medale.
4: Wiadomo już, o której godzinie te zajęcia będą się odbywały?
3: Tak, od godziny 17 do godziny 19, jak powiedziałem, wtorek, piątek.
4: Dwugodzinny trening.
3: Tak, no nie do końca dwu, bo my akurat tak się dzieje, że musimy tą matę rozłożyć i złożyć. Czyli najczęściej to będzie trwało półtorej godziny, natomiast te 15, pół godziny będzie przeznaczane na składanie i rozkładanie maty.
4: Jak wygląda trening w zapasach?
3: No podstawą to jest rozgrzewka zawodników, która trwa minimum pół godziny. Później są jeżeli już jesteśmy w trakcie prowadzenia zajęć przez pewien okres czasu, to jest powtórzenie elementów, których po prostu my już prowadziliśmy te zajęcia i tak dalej, a więc technika, taktyka tych, jeśli chodzi o walki, natomiast na końcu jest akrobatyka, rozciąganie, czyli to są jakby trzy podstawowe rzeczy. Rozgrzewka, następnie trening podstawowy, a później na końcu jest to rozciąganie, akrobatyka. No wiadomo, jaki cel, bo to jest, jednak to są wysiłek jest i tak dalej. No bo tacy zawodnicy, którzy uprawiają zapasy, w trakcie treningu tracą mniej więcej 2-3 kg w dzień.
4: Gdzie należy się zgłosić, czy po prostu wystarczy przyjść na zajęcia?
3: Oczywiście, wystarczy przyjść na zajęcia i my na miejscu. I wstępnie to po prostu ta osoba może pierwszy raz przyjść, no obejrzeć trening, uczestniczyć na początek i się zorientować, czy będzie zainteresowana tym uprawianiem tych zapasów, czy nie. A następnie później będziemy wymagali już dodatkowych rzeczy, ale to już opowiemy w trakcie.
4: Także ja serdecznie dziękuję. Naszym gościem był Witold Sańko, trener w klubie sportowym Lux Marcinkowo.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
4: Pora na wieści ze stadionów. Sprawdźmy, jak radziły sobie lokalne drużyny w miniony weekend. Dzień dobry, witam przy mikrofonie Justyna Malinowska i rozpoczynamy nasz cotygodniowy przegląd piłkarski. Z nami w studiu jest Przemysław Witkowski, sekretarz klubu MKS Mrągowe Mrągowo. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich.
4: I rozpoczynamy od B-klasy, bo 3 października w minioną sobotę Start Kozłowo rozegrał na wyjeździe spotkanie z rezerwami Pogoni Ryn. I to spotkanie zakończyło się sukcesem startu.
5: Drużyna z Kozłowa nie jest już, nazwijmy to, czerwoną latarnią tych rozgrywek. Dotychczasowy outsider wygrał w Rynie z rezerwami miejscowej Pogoni 6-1 i to gospodarze sobotniej potyczki zamykają obecnie klasyfikację B-klasy. Do przerwy Start prowadzi 2-0 po bramkach w 28 minucie Sebastiana Rutkowskiego oraz 31 minucie Patryka Drzyzguły. W drugiej połowie Start szybko podwyższył wynik spotkania, a trzecią bramkę zdobywa w 46 minucie Paweł Biedka. 2 minuty później Pogoń strzela bramkę i mamy wynik 1-3 dla Startu. W dalszej części gry do siatki trafia już tylko Start i w 63 minucie na 4-1 podwyższa Piotr Kowalczyk. Natomiast na listę strzelców w 74 minucie po raz drugi wpisuje się Patryk Drzyzguła. Strzelanie kończy w 90 minucie Sebastian Rutkowski, który zdobywa również drugą swoją bramkę w tym spotkaniu, a mecz, tak jak wspomniałem, kończy się wynikiem 1-6 dla drużyny z Kozłowa. Start przesuwa się w tabeli o jedno oczko i obecnie zajmuje 10 miejsce z dorobkiem 3 punktów. Kolejne swoje spotkanie Start zagra 10 października o godzinie 14, tym razem u

0: walkę o punkty z bardziej doświadczonym zespołem tym razem. Był to zespół Mazura Ełk, wzmocniony kilkoma zawodnikami pierwszej drużyny, który na co dzień występuje, jak wiemy, w czwartej lidze. Do przerwy mieliśmy bramkowy remis, bardzo wyrównana walka, 2-2, dwie bramki dla Mrągowi zdobył Damian Sobiech w 30 i 42 minucie spotkania. Po przerwie niestety zespół rezerw Mazura zdecydowanie ruszył do ataku, co zaowocowało zdobyciem dwóch bramek w 65 i 90 minucie, dzięki czemu wywozi z Mrągowa Mazur 3 punkty. Rezerwy Mrągowi po tym pojedynku spadły w tabeli o jedną pozycję, obecnie zajmują 8 miejsce i mają na koncie 8 punktów. W następnej kolejce Mrągowia wybiera się na mecz do Barcian, gdzie rozegra mecz spotkanie z Jurandem Barciany. I mecz odbędzie się 10 października o godzinie 15.
1: Zajrzyjmy teraz do A-klasy, bo w minioną sobotę 3 października grający w A-klasie Żagiel Piecki przegrał niestety na wyjeździe z drużyną KS Tempo Ramsowo-Wipsowo.
0: Tym razem po zaciętym i wymagającym spotkaniu Żagiel minimalnie przegrywa 1-0. Po wyniku można domyślać się, że spotkanie było bardzo wyrównane, lecz z przebiegu całego meczu to gospodarze mieli więcej sytuacji na podwyższenie wyniku. Kilka razy piłka lądowała albo na poprzeczce bramki Żagla, albo kapitalnymi interwencjami popisał się wiele razy bramkarz Żagla Tomasz Olender. Żagiel w tym spotkaniu też miał swoje okazje, lecz tego dnia defensywa gospodarzy spisała się bardzo dobrze. Żagiel pomimo porażki zajmuje 2. miejsce i ma na koncie 18 punktów. Kolejne spotkanie Żagiel rozegra 10 października o godzinie 15, a powiadomować będzie u siebie zespół Łyny Sempopol.
1: W A-klasie grają dwie drużyny z powiatu mrągowskiego. Oprócz Żagla jest jeszcze Salent Boże. Żagiel zajmuje 2. miejsce w tabeli. Niestety, jeżeli chodzi o Salent Boże, jest troszeczkę inaczej. Salent zamyka tabelę, zajmuje 3. miejsce w A-klasie.
0: No niestety nie tak miała wyglądać gra Salentu w nowym sezonie. Inaczej to się zapowiadało. Tym bardziej, że drużyna została wzmocniona kilkoma zawodnikami z Mrągowa, Mikołajek. Z tego co pamiętam, Mikołajki rozpadły się po spadku z Ligi Okręgowej i Salent miał spokojnie walczyć o wyższe cele niż dolna tabela. Salent rozegrał ponownie słabe spotkanie. Po bramkach straconych w 25 i 34 minucie Salent przegrywa pierwszą połowę już 2-0. Początek drugiej połowy to znowu słaba gra w defensywie, błędy i w konsekwencji strata kolejnych bramek w 50 i w 53 minucie. W 61 minucie bramkę dla Salentu zdobywa Witold Tłuński, który w tym spotkaniu w 89 minucie dokłada 2. bramkę, no ale to nic nie zmienia. Wynik i tak pozostaje taki sam. Wcześniej w 70 oraz 84 minucie Rona doprowadza do wyniku 4-0 i przy wyniku 4-0 dopisuje 2 bramki i w rezultacie wygrywa całe spotkanie 6-2. Salent, tak jak wspomnieliśmy, dalej zamyka tabelę A-klasy, zajmuje 14 miejsce z 0 kompletem punktów. Kolejne swoje spotkanie Salent rozegra 11 października o godzinie 16 w Bożem z Pomarańczami Korsze.
1: I teraz Liga Okręgowa. W minioną sobotę Mrągowia Mrągowo rozegrała u siebie wygrane spotkanie, zwycięskie spotkanie z Olimpią Olsztynek.
0: Tak, Mrągowia szybko objęła prowadzenie, bo już w 8 minucie po dośrodkowaniu Olafa Gorczycy piłkę otrzymał Bartosz Sobutka i z bliskiej odległości pokonał bramkarza gości. Mrągowia prowadzi 1-0. W kolejnych minutach obie drużyny miały problemy ze stworzeniem dogodnych sytuacji, a gra toczyła się głównie w środkowej części boiska. W 33 minucie z ponad 20 metrów uderzył na szanszą bramkę zawodnik gości, ale piłka poszurbowała wysoko nad poprzeczką. Chwilę później po strzale Bartosza Sobutki piłka minimalnie minęła słupek bramki Olimpii. W 42 minucie Maciej Narloch miał sytuację na podwyższenie wyniku po podaniu Przemysława Rybkiewicza w polu karnym. Jego uderzenie jednak zostało zablokowane przez obrońcę Olimpii Olsztynek. Początek drugiej połowy również należał do Mrągowi. Bartosz

0: Subutka po raz kolejny znalazł się w dobrej sytuacji, ale tym razem jego strzał był zbyt lekki i bramkarz pewnie interweniował. W odpowiedzi po dośrodkowaniu z rzutu rożnego i strzale głową piłka minęła słupek mrągowskiej bramki. W 63 minucie dobrą okazję miał Konrad Laszuk, który z bliska mocno uderzył nad bramkę, ale wprost golkipera. Mocno uderzył na bramkę, ale wprost golkipera Olimpii. Dwie minuty później bramkarz Olimpii ponownie stanął na wysokości zadania, tym razem broniąc godny strzał Mateusza Warszewskiego z rzutu wolnego. W 76 minucie Mrągowia podwyższyła prowadzenie. Olaf Gorczyca dośrodkował piłkę w pole karne, a podczas próby wybicia przez zawodnika Olsztynka futbolówka trafiła w naszego zawodnika Oktawiana Adamowicza i wpadła do siatki. Tak więc Oktawianowi przypisuje się tą drugą bramkę. Mrągowia liderem rozgrywek i ma na koncie obecnie 27 punktów. 10 października w 2014 Mrągowia na wyjeździe rozegra mecz z wiceliderem Orlenta Mirosz.
1: Tak to miało wyglądać, takie były plany już pod koniec ubiegłego sezonu. Mrągowia, kiedy spadała do Ligi Okręgowej, były takie plany, że ten jeden sezon ma zagrać w Lidze Okręgowej, a później awansować do czwartej ligi. Czy to zaangażowanie piłkarzy, to zaangażowanie zawodników, te ambicje, czy to jak oni teraz grają, czy ta gra jest na miarę czwartej ligi?
0: No starcie pucharowe ze startem Lidzy pokazało, że nie odstajemy za bardzo, jeżeli chodzi o ten poziom czwartoligowy. Też o zespoły, które gdzieś tam są w środku tabeli obecnego sezonu czwartoligowego. Ja uważam, że Mrągowia jeszcze musi przegrać tą drugą rundę i wtedy możemy coś rozmawiać po całym sezonie. Oczywiście dziś skupiamy się na tym, żebyśmy wygrali ten awans, wygrali to pierwsze miejsce. Na pewno po to zostały pewne posunięcia, pewne kroki, wciągnięcie naprawdę bardzo, bardzo dobrego trenera Mariusza Narela, który widać, że poukłada ten zespół z młodych chłopców też również, którzy reprezentują nasz klub, naszych wychowanków, ale też i ściągnęliśmy kilku zawodników, którzy no, naprawdę dają jakość dla tej drużyny, jeżeli chodzi o klasę okręgową. No, mamy najbliższy mecz z wiceliderem, to też pokaże, w jakim miejscu jesteśmy i jak ta sytuacja wygląda w tym zespole. Uważam, że już jesteśmy na tyle mocni, na tyle silni, że ta stabilizacja powoli się klaruje i na pewno dążymy do tego, żeby ten sezon doliczyć do udanych, czyli wygrać tą klasę okręgową i awansować do czwartej ligi.
1: Oprócz zmagań seniorów, kariera w piłce nożnej rozpoczyna się dużo wcześniej, bo to właśnie od grup młodzieżowych i dziecięcych. No i ten nabór ciągle trwa. Nie tylko w Mrągowie, ale w pozostałych klubach również. Ale w Mrągowie są też stałe dni treningowe, wtorki i piątki. Odbywają się te treningi, no i te najmłodsze dzieci wtedy mogą się zgłaszać.
0: No tak, cały czas treningi odbywają się jeszcze na powietrzu. Pogoda w miarę dopisuje i z tego co widzimy, to tych dzieciaczków, tej młodzieży w naszym klubie jest niemała ilość. Treningi są intensywne, naprawdę z większym, mniejszym sukcesem odbywają się również i zawody sportowe, w których ta młodzież uczestniczy. Stawiamy na bardzo mocno na rozwój jednolity i mamy kadrę szkoleniową bardzo dobrze przygotowaną do treningów, do nauki gry w piłkę nożną. Mamy klasy sportowe też, z tego co wiadomo, w szkole podstawowej i to jest też ważny element tego rozwoju tej młodzieży. Zachęcamy serdecznie do uczestnictwa w naszych treningach, w naszym klubie, bo uważam, że rozwój dzieci i młodzieży przez nasz klub jest bardzo znaczący, mocny i odzwierciedleniem jest tego efekt gry w zespole seniorów. czego efektem są chociażby powołania do pierwszego zespołu młodych zawodników, a też uczestnictwo w drużynie rezerw i tak zwane spotkanie się z piłką seniorską już na poziomie chociażby na początku B klasy, a później klasy okręgowej, a na niedługo może nawet już i czwarte ligi.
1: W zawodach biorą udział trochę starsze dzieci, a jak wyglądają treningi w tych najmłodszych grupach? Pięciolatkach, sześciolatkach, siedmiolatkach?
0: W najmłodszych grupach są to treningi odbywają się na zasadzie nauki o podstaw piłki nożnej, ale również mają zakończeniem jest udział w turniejach tu pobliskich miejscowościach, które się odbywają. To też jest jakieś zakończenie okresu treningowego, tego cyklu treningów, żeby spotkać się z rówieśnikami z innych drużyn, popatrzeć, rozegrać spotkanie, popatrzeć jak inni wyglądają na tle naszego zespołu, naszych drużyn. Dobra, fajna zabawa przede wszystkim na tym poziomie i nic, co można tutaj dodać do tej kwestii.
1: Dziękuję bardzo. O tym, co działo się na stadionach w miniony weekend, opowiadał Przemysław Witkowski, sekretarz klubu MKS Mrągowie Mrągowo. Do żółto-czarnej drużyny wciąż można dołączyć grupa przedszkolna roczników 2021-2022. Ma swoje treningi we wtorki i piątki o godzinie 16:30. Miejsce Orlik na osiedlu mazurskim. Więcej informacji można uzyskać u trenera koordynatora Karola Lemechy.

0: Meloradia Mrągowo.
1: Justyna Malinowska, zapraszam. W tym roku Mrągowo świętuje wiele rocznic, w tym rocznicę istnienia szkoły, która wykształciła kilka pokoleń nauczycieli. Szkoła, która na przestrzeni lat zmieniała nazwy od Państwowego Liceum Pedagogicznego po Zespół Szkół nr 2. W tym roku przypada 80. rocznica kształcenia pedagogicznego w Mrągowie. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z Urszulą Kuchcińską, inicjatorką wydarzeń związanych z jubileuszem szkoły.
2: Tak, 80 lat minęło 29 września, jak powstała pierwsza szkoła pedagogiczna, Państwowe Liceum Pedagogiczne w Mrągowie. I od tego roku rozpoczęło się kształcenie nauczycieli. W dwóch takich kierunkach. Szkoły się zmieniały, nazwy się zmieniały, ale kształcenie, cel był ten sam. Szkoła kształciła nauczycieli do klas 1-7 oraz do klas 1-8. Ci absolwenci mogli uczyć wszystkich przedmiotów, które były w szkole podstawowej. Ale również inny kierunek był, który powstał po liceum pedagogicznym. To był kierunek kształcenia nauczycieli przedszkola. I tu chciałabym bardzo podkreślić, te absolwentki są nauczycielkami przedszkola, a nie przedszkolankami.
1: Jak te obchody tego jubileuszu wyglądają w tym roku?
2: No i zawsze robiliśmy, ja może do historii trochę przejdę, zawsze robiliśmy zjazdy, spotkałam się z kolegami, koleżankami, to był komitet taki organizacyjny, ale postanowiliśmy tym razem zrobić troszkę inaczej. Może dlatego też, że nasi nauczyciele już odeszli, absolwentów liceum pedagogicznego i trudno spotykać się tylko ze sobą bez kadry, która nas kształciła. Dlatego też, kiedy otrzymałam telefon od swojego kolegi z klasy, Maćka, co robisz w tym roku? Ja mówię, nic. No i się zastanowiłam, w następnym dniu napisałam do niego, a wiesz co, mam pomysł, będziemy śpiewać. Będziemy śpiewać te wszystkie piosenki, których uczyliśmy się w szkole oraz te, które były na fali podczas naszej młodości. I tak nastąpił, nazwijmy w cudzysłowie, nabór naszych absolwentów chętnych, którzy chcieli przychodzić do biblioteki pedagogicznej i z nami śpiewać, dobierać repertuar i do dnia dzisiejszego spotykamy się w każdą środę i ćwiczymy ten nasz repertuar.
1: Gdzie ten repertuar będzie można usłyszeć? Bo trwają obecnie przygotowania do takiego większego spotkania.
2: Tak, jeżeli chodzi, no pomyśleliśmy sobie, no tak, śpiewanie dla siebie tylko i wyłącznie to wspaniała sprawa. Integracja jest to niesamowita i wspomnienia, które przy okazji powstają, ale chcielibyśmy jeszcze się troszeczkę pokazać na zewnątrz. I tak pierwszy taki koncert amatorów, absolwentów liceów pedagogicznych w Mrągowie odbędzie się 10 października w naszej szkole, w Zespole Szkół nr 2 imienia Władysława Jagieły. To, że szkoły miały różną nazwę, to nie szkodzi, ale łączył nas zawsze jeden patron. Władysław Jagieło, który jest do dnia dzisiejszego. Także odbędzie się uroczyste spotkanie, można to nazwać akademią w szkole i na prośbę naszą pani dyrektor wyraziła zgodę, była zadowolona z tego, że absolwenci przyjdą i zaśpiewają nauczycielom, pracownikom i uczniom tej szkoły.
1: Co jeszcze się działo w ramach tych obchodów? Co
2: jeszcze
1: się dzieje?
2: Może jeszcze taki drugie przedsięwzięcie, które się szykuje, to będzie 20 października tego roku otwarcie wystawy poświęconej rocznicy 80-lecia rozpoczęcia kształcenia nauczycieli w Mrągowie. Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy, również zaśpiewamy kilka piosenek, które będą stanowiły tło do obserwacji, do zwiedzania tejże wystawy, do wymiany poglądów. Zapraszamy mieszkańców Mrągowa, zapraszamy naszych absolwentów, nauczycieli, którzy kiedyś kształcili w tych szkołach. Dla wszystkich chętnych drzwi są biblioteki pedagogicznej otwarte. Kolejne przedsięwzięcie, które przed nami będzie, to 18 listopada zaśpiewamy seniorom, emerytom i rencistom Związku Nauczycielstwa Polskiego i będzie to w sali Orbita w Mrągowskim Centrum Kultury.
0: Jakie wspomnienia wiążą się z kształceniem pedagogicznym w Mrągowie?
2: No, jest tych wspomnień bardzo dużo. Spotykamy się przy różnych okazjach i mogę powiedzieć, że uczestniczyłam już w kilku spotkaniach w tym roku absolwentów, których byłam nauczycielką. Wspominamy te chwile, które miały miejsce w szkole i łączy nas zawsze ta sama więź, ta radość, to przygotowanie do zawodu, ta otwartość, to ta wielozawodowość, która była nam dostarczana podczas kształcenia i które też ja wykorzystywałam podczas prowadzenia takich lekcji. Taki nauczyciel był przygotowany nie tylko do prowadzenia lekcji, ale do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, do prowadzenia drużyn harcerskich, do otwartych takich relacji między mieszkańcami wsi czy miasta, organizacji różnych imprez. To była taka lokomotywa ciągnąca do przodu, pokazująca kulturę naszego społeczeństwa, naszego regionu, no i oczywiście i naszą kulturę również.
0: To kształcenie pedagogiczne inaczej wyglądało wtedy niż teraz?
2: No na pewno inaczej. Ono było od młodszych lat. Do liceum pedagogicznego poszłam, kiedy miałam lat 14. I ja już wiedziałam, że ja chcę być nauczycielką. Moi koledzy, koleżanki również ten zawód sobie wybrali. Uczyliśmy się przez 5 lat. W ciągu tych 5 lat mieliśmy różnego rodzaju praktyki, czy to na korytarzu, tańcząc z uczniami szkoły ćwiczeń podczas przerw, czy prowadząc lekcje próbne, czy też mieliśmy praktyki pedagogiczne w szkołach miejskich, wiejskich, w klasach łączonych, w różnych trudnych warunkach, w których przyszło nam realizować swoje cele. No a później te osoby, które ukończyły szkołę, mogły pójść do pracy lub na studia. Kształcenie w studium nauczycielskim czy w liceum wychowania przedszkolnego też troszkę było inne. One odbywały się na tych samych zasadach, jak my mieliśmy, ale oni mieli również takie praktyki półroczne, że w ciągu pół roku poszli normalnie do pracy, do przedszkola, tam pracowały, otrzymywały wynagrodzenie i później wracały z bagażem doświadczeń do szkoły.
0: A jeżeli chodzi o pracę nauczyciela, jak pani praca wyglądała na początku, a jak się zmieniało? Stosunek uczniów na przykład do nauczycieli i odwrotnie?
2: Z wielkim szacunkiem odnosiliśmy się do nauczycieli. Był to autorytet. Tak było też
0: za później, jak pani
2: moich
0: była nauczycielką?
2: Czasów, kiedy byłam nauczycielką. Nauczyciel był wielkim autorytetem. Nauczyciel, tak jak ja sobie wspominam, starałam się pomagać swoim uczniom jako wychowawca, jako nauczyciel, aby było łatwiej im zdobywać zawód, ale również znaleźć się w tej otaczającej rzeczywistości. Pomagałam ich w różnych sprawach, z jakimi się zwrócili do mnie. Byłam taka spolegliwa, empatyczna, jestem do dnia dzisiejszego taką osobą. No i zawsze serce się raduje, kiedy się spotyka z absolwentami i oni przekazują te piękne słowa lub napiszą coś pięknego, gdzie ja sobie to wszystko zatrzymuję. Zawód nauczyciela jest zawodem bardzo pięknym, ale bardzo trudnym. Z czasem młodzież się też zmieniała. Wiadomo, kandydat na nauczyciela był kandydatem, którego się wybierało spośród wielu, wielu uczniów, którzy zdawali egzamin. Musieli zdawać nie tylko egzamin z języka polskiego, czy też z matematyki, ale z wychowania muzycznego, czyli musieli być zdolni muzycznie i zdolni plastycznie, bo to wszystko było potrzebne w realizacji poszczególnych tematów lekcyjnych. To nie było ksera, to nie było komputerów. One musiały same siedzieć i my, ja też, rysować, śpiewać, przygotowywać się do poszczególnych lekcji, pisać konspekty. I z tym gotowym materiałem wtedy szliśmy do ucznia. Później to się troszkę zmieniało, jeżeli chodzi o charakter nauczyciela, bo było to ułatwienie poprzez komputery czy też inne środki, które ułatwiały nam pracę. Zmieniał też się uczeń, bo uczeń to też specjalista w zakresie różnych dziedzin i nauczyciel musiał się kształcić przez cały czas. Uczniowie byli szybcy, załóżmy, w opanowaniu pewnych spraw komputerowych, ale my się nigdy nie dawaliśmy i potrafimy też pewne te czynności wykonywać i komputer służy nam do dnia dzisiejszego wykonywaniu różnych czynności już w pracy naszej społecznej. Czy uczeń przedtem był lepszy, czy obecnie jest lepszy? Nie można tak powiedzieć. Zmienia się środowisko, zmienia się otaczająca rzeczywistość, zmieniają się rodzice i cały świat został postawiony troszeczkę inaczej. W związku z czym my musimy też się przystosować do tych zmiennych warunków. Ja tylko mogę powiedzieć, że obecnie nauczycielom jest trudniej uczyć, niż było to za moich czasów.
3: A trudniejsze jest co? To skupienie uwagi ucznia?
2: Tak, skupienie uwagi ucznia. Oni są rozproszeni. Roszczeniowa wiecznie postawa rodziców. A ja uważam, że rodzic w pierwszym rzędzie ma brać pod uwagę swoje dziecko i on ma mu dać podstawy do życia, a nie powiedzieć, jest nauczyciel, niech on go wszystkiego nauczy. Nie, proszę Państwa, rodzice, babcie, dziadkowie, ciocie, otaczająca nas rzeczywistość, krąg rówieśników jest do tego stworzony, żeby się nawzajem uczyć, ale w sposób kulturalny, grzeczny, a nie bez przerwy jakieś tam roszczeniowe.
3: Jakie było zachowanie rodziców kiedyś? Tak jak pani się stykała ze swoimi pierwszymi uczniami. Nie byli tacy roszczeniowi jak
2: nie,
3: teraz? Tak jak
2: nie,
3: pani mówi?
2: Uczniowie nie
3: ale
2: byli tacy roszczeniowi,
3: a pytam
2: rodzice
3: o rodziców.
2: Tak samo nie byli roszczeniowi. Rodzice współpracowali z nauczycielem wychowawcą i z nauczycielami. Jak była wywiadówka, no to oczywiście było spotkanie z wychowawcą, który przedstawiał klasę, co osiągnęła, jakie są problemy, jakie są bardzo dobre strony tej klasy. Później każdy rodzic otrzymywał oceny. Można było podejść do nauczyciela, wychowawcy i dyskutować indywidualnie, nie na forum klasy. Również nauczyciel, kiedy skończyła się ta ogólna wywiadówka z danym wychowawcą, miał możliwość pójścia do każdego nauczyciela i rozmawiać na temat swojego dziecka. No jeżeli jakieś wynikały problemy z uczennicą, to rodzic rozmawiał, w jaki sposób my to rozwiążemy.
1: O kształceniu pedagogicznym w Mrągowie opowiadała Urszula Kuchcińska, absolwentka Liceum Pedagogicznego, a także nauczycielka i dyrektorka.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
2: Panie Pascalu.
3: Tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pan zalecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
7: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
8: Za mnie!
5: Po reklamie.
9: Meloradio Mrągowo. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
10: Gminny Ośrodek Kultury Pegas w Pieckach przygotował na jesień ofertę zajęć stałych oraz wydarzeń kulturalnych. Przed nami m.in. Noc Bibliotek, warsztaty patriotyczne oraz wystawa. Więcej o tych wydarzeniach opowie nasz dzisiejszy gość, Alicja Naworska-Kotelon, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pegas w Pieckach. Justyna Malinowska, zapraszam na tę rozmowę. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Co GOK przygotował w tym roku, tej jesieni, dla mieszkańców?
11: W tym roku staramy się otworzyć bardzo dużo grup zainteresowań, zarówno dla najmłodszych, jak i dla dorosłych. Proponujemy Państwu, myślę, że bardzo bogaty wachlarz zajęć. Jako pierwsze opowiem o majsterkowaniu. Tutaj mamy nowego prowadzącego, jest nim Tomasz Nawrot. Może być znany Państwu z mazurskich mozaik, jest dosyć aktywny na terenie całego powiatu mrągowskiego. Jest to fantastyczny fachowiec. I na jego zajęcia zapraszamy dzieci już od 7 roku życia. Zajęcia odbywają się we wtorki od 16 do 18 i dzieciaki będą tworzyć wspaniałe rzeczy. Z tego, co widziałam, co Tomek przygotował, to naprawdę można będzie bardzo twórczo się zrealizować i praktycznie. Dzieci będą obcować z narzędziami, z drewnem głównie, ale też z innymi materiałami i tworzyć małe dzieła sztuki. Przygotowaliśmy także zajęcia ogólnorozwojowe z panem Karolem Janaszem. To jest propozycja dla dzieci od 10 roku życia. Jest to coś, co w rozmowach z rodzicami i z dziećmi przewija się już od jakiegoś czasu, że dzieci chcą wyjść, wyjść do lasu, ale jeżeli pójdą do tego lasu, to chciałyby coś tam zrobić. Więc będziemy uczyć praktycznego spędzania czasu w lesie. Będziemy uczyć się rozpalać ognisko, będziemy uczyć się budować szałasy, będziemy obcować z naturą, będziemy przygotowywać posiłki na świeżym powietrzu. Będzie to również połączone z treningiem, z elementami boksu, z elementami siłowymi, dlatego że pan Karol jest do tego znakomicie przygotowany, jest również instruktorem nurkowania, więc mam nadzieję, że w przyszłości te nasze zajęcia rozwiną się naprawdę bardzo, bardzo. Oczywiście zapraszamy jak co roku na zajęcia muzyczne, które prowadzi pan Grzegorz Piątek. Są to zajęcia indywidualne, zajęcia grupowe. Dzieci grają na gitarze, ukulele, na banjo, na bongosach, fletach, dzwonkach, pianinie, tak więc wspólnie grają, tworzą muzykę i śpiewają. I tutaj oczywiście kontakt bezpośrednio do pana Grześka lub do Domu Kultury i umawiamy zajęcia. Stworzyliśmy również grupę zajęć umuzykalniających dla dzieci z panią Karoliną Polewaczyk. Jest to propozycja dla najmłodszych dzieci, czyli 5-8 lat. Zajęcia odbywają się w czwartki. Dzieci podczas zajęć obcują z muzyką, śpiewem, rytmem, bawią się, poznają instrumenty, rozwijają słuch muzyczny, poczucie rytmu i oczywiście muzyczną kreatywność, bo na tym wszystkim, co pani Karolina przyniesie na zajęcia, można po prostu zagrać. Chcieliśmy stworzyć taką swobodną przestrzeń do odkrywania muzyki przez ruch, zabawę i wspólne śpiewanie. Zapraszamy także na zajęcia kreatywne. Tutaj instruktorką będzie pani Nina Babinowicz. Zajęcia odbywają się w środę od 13 do 14. Jest to propozycja dla dzieci 7-10 lat. Jest to takie kółko plastyczno-kreatywne, które ma być przygodą dla dzieci. Będzie dużo kolorów, będą ciekawe techniki, będą również eksperymenty. Dzieci będą mogły realizować własne pomysły na zajęcia. Pani Nina jest bardzo otwarta, więc ma nadzieję, że dzieci rozwiną wyobraźnię, kreatywność i będą również proponowały tematy zajęć. Zapraszamy również na zajęcia malarskie, żeby zostać w temacie takim malarsko-kreatywnym. Instruktorką będzie pani Karolina Radoch. Tutaj jest to propozycja dla dzieci od 13 roku życia i dla dorosłych. Zajęcia będą odbywać się w soboty, w pierwszą i ostatnią sobotę miesiąca od 10.30 do 13.30. I to będą takie typowe zajęcia malarskie. Będziemy podróżować między akrylem, akwarelą, a malarstwem olejnym. Będzie to malowanie na sztalugach, na płótnach, również na blokach, profesjonalnymi narzędziami. Tak więc tutaj zapraszam osoby, które chciałyby się nauczyć techniki lub ją podszkolić. Tak więc jest to znakomita okazja, bo pani Karolina jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawą artystką. Można obejrzeć jej pracę na Instagramie czy na Facebooku. I zapraszam również na zajęcia fotograficzne, które prowadzi pani Ewa Oracz. Tutaj zapraszamy młodzież i dorosłych w poniedziałki od 16 do 18. Podczas zajęć pani Ewa będzie uczyć uważnego patrzenia, szukania kadrów, światła, koloru i pomoże wyczuć ten moment, kiedy należy pstryknąć migawką, żeby te zdjęcie było ciekawe, interesujące. Będzie to fotografia zarówno telefonem, który każdy z nas posiada, jak również aparatem fotograficznym. Zajęcia będą odbywać się w sali, jak i w terenie. Postanowiliśmy założyć również grupę teatralną, której instruktorką zostanie pani Emilia Turek. Tu również zapraszamy młodzież i dorosłych w piątki od 15 do 17. Czemu zajęcia teatralne? Dlatego, że jest to doskonała przestrzeń do odkrywania swojego głosu, wyobraźni. Można poćwiczyć odwagę na scenie, czy dajemy radę, czy nie do końca, czy potrzebujemy jeszcze troszkę nad tym popracować. I będziemy pracować ze słowem, ruchem, emocjami, improwizacją i mam nadzieję, że po całym roku pracy będziemy mogli obejrzeć efekty w postaci etiudy lub spektaklu teatralnego. I oczywiście już tradycyjnie pani Gabriela Piotrowska zaprasza na zajęcia z hip-hopu. Dla dzieci w wieku 6-9 lat i 10-14 są to dwie grupy, w poniedziałki i w czwartki, ale otworzyliśmy również grupę Mama i Dziecko. Zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia, w poniedziałki od 18 do 19 razem z mamami. Jeżeli oczywiście trafi się chętny tata, to również zapraszamy, ale kierujemy zajęcia jednak do mam i dzieci. Chcieliśmy takie zajęcia stworzyć dlatego, żeby integrować jednak rodziców z dziećmi. Sama wiem, że nie mamy tego czasu tak dużo, jakbyśmy chcieli, a jeżeli możemy wspólnie pójść na zajęcia, to myślę, że jest to znakomita okazja, żeby ten czas z dzieckiem spędzić na na ruchu, muzyce i bliskości.
10: Przed nami również Ogólnopolska Noc Bibliotek. 12. Ogólnopolska Noc Bibliotek odbędzie się 16 października. W tym roku hasło przewodnie to Biblioteka się sprawdza. W obchody tego ogólnopolskiego święta włącza się także Gminny Ośrodek Kultury Pegas w Pieckach, a także Biblioteka właśnie w Pieckach.
11: Tak, w tym roku również włączamy się w Noc Bibliotek. Jest to impreza, którą bardzo lubimy, dlatego że zapraszamy właśnie do biblioteki, która u nas akurat jest często odwiedzana, ale nie jest to zawsze miejsce pierwszego wyboru. Dlatego otwieramy nasze drzwi biblioteki i zapraszamy na gry i zabawy ruchowe. Zaprosiliśmy również iluzjonistę Rafała Kotlewskiego, który zaprezentuje swoje umiejętności i poprowadzi jeszcze dodatkowe zajęcia dla dzieci. Będziemy robić eksperymenty, będziemy jeść pyszności, ale to będzie niespodzianka, cóż wam zaserwujemy dobrego. No i będziemy się świetnie bawić, będą to, mam nadzieję, wspaniałe 4 godziny, które razem spędzimy. Zapisy oczywiście osobiście w bibliotece, do czego najchętniej namawiam. Jeżeli ktoś nie może, to można do nas zadzwonić pod numer telefonu 89 742 1189.
10: Noc Bibliotek rozpocznie się o której?
11: O godzinie 19, a zakończymy o godzinie 23.
10: Co oprócz tego, co jeszcze będzie się działo tej jesieni w Gminnym Ośrodku Kultury Pegas w Pieckach?
11: 21 października zapraszamy na wystawę fotografii pana Waldemara Bzury. Jest to człowiek, który jest doskonale znany, myślę, że w całej Polsce, bo nie powiem, że tylko u nas w gminie czy w powiecie, ale naprawdę w całej Polsce. Cieszymy się, że ponownie zgodził się wystawić swoje prace właśnie u nas w Domu Kultury, więc bardzo serdecznie zapraszam do śledzenia naszego Facebooka, gdzie będą wszystkie potrzebne informacje, żebyśmy mogli się tego 21 października spotkać.
10: Na koniec października będzie też coś dla najmłodszych, trochę zabawy i gier terenowych.
11: Zapraszamy jak od paru lat już do Zaczarowanego Ogrodu, który powstanie w Domu Kultury w Pieckach w tym roku pod hasłem Pogromcy Smoków. Zapraszamy dzieci w wieku 7-10 lat na grę terenową po całym Domu Kultury. Będzie mnóstwo zadań praktycznych, plastycznych, ruchowych, dlatego że musimy nauczyć się, jak poskromić smoka, więc odbędziemy fantastyczny trening, ubierzemy się, uzbroimy się we wszystkie potrzebne rzeczy, żeby znaleźć tego łobuza smoka i może go pokonać, a może go trochę polubić, ale to już się okaże podczas Zaczarowanego Ogrodu 24 października.
10: Czas mija szybko, więc już wielkimi krokami zbliża się także nasze narodowe święto 11 listopada, Święto Niepodległości. I tutaj co roku w obchody tego święta włącza się także GOK.
11: Obchody Święta Niepodległości rozpoczniemy warsztatami patriotycznymi, które kierujemy dla dzieci i dorosłych, a najlepiej dla rodzin. One odbędą się 7 listopada u nas w Domu Kultury. Będziemy robić emblematy patriotyczne, tak żebyśmy mogli dumnie reprezentować swoje rodziny i siebie podczas samego Święta Niepodległości. A 11 listopada zaprosimy Państwa na obchody. Rozpoczniemy je złożeniem kwiatów i znicza pod pomnikiem oraz mszą świętą. Natomiast o godzinie 15 odbędzie się piknik patriotyczny, gdzie zapraszamy Państwa na grochówkę, kiełbaskę. Odbędzie się bieg niepodległości dla dzieci, gry i zabawy. Odwiedzi nas również grupa rekonstrukcyjna, której członkiem jest sam Piłsudski, więc polecam nas tego dnia odwiedzić.
10: A ja dziękuję serdecznie. Naszym gościem była Alicja Naworska-Kotelon, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pegas w Pieckach, która opowiedziała, co będzie się działo tej jesieni w Pieckach. O zajęciach w Pegasie to na razie wszystko, ale zajrzyjmy też, co w najbliższym czasie będzie się działo w Mazurskim Parku Krajobrazowym. Przed nami warsztaty Senior Bliżej Natury. Uczestnicy będą mogli poznać właściwości prozdrowotne grzybów leśnych. I na pewno nikt nie wróci z pustym koszykiem do domu. O szczegółach Piotr Bogdaszewski z Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
8: Senior bliżej natury to cykl warsztatów kierowanych do osób starszych. W szerokiej ofercie warsztatów i zajęć organizowanych przez Mazurski Park Krajobrazowy zauważyliśmy niszę, jeśli chodzi o tą grupę wiekową. Dlatego też zapraszamy wszystkich seniorów na najbliższe warsztaty, które odbędą się 9 października o godzinie 11 w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Kulturowej Krutyń 66. W programie warsztaty mykologiczne w formie zajęć terenowych w lesie, znaczenie grzybów w funkcjonowaniu ekosystemów leśnych, podstawy rozpoznawania wybranych gatunków oraz poczęstunek. Warsztaty poprowadzi dr Grzegorz Fiedorowicz. Ważna informacja, że obowiązują zapisy. Prosimy o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w warsztatach pod numerem telefonu 572 864 154 lub na maila edukacja@mazurskipark.pl. Pamiętajmy o odpowiednim ubiorze oraz o zabraniu koszyka, który po warsztatach, mam nadzieję, będzie u każdego pełny grzybów. Warsztaty będą trwały około 4 godziny.
10: Szczegółowe informacje dotyczące zapisów, a także kontakt podane są na facebookowym fanpage'u Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

0: Halo Radio Mrągowo.
1: To już 80 lat. Wyjątkowy jubileusz świętuje szkoła, która wykształciła wiele pokoleń nauczycieli. Na przestrzeni lat zmieniała nazwy: Państwowe Liceum Pedagogiczne, Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyń Przedszkoli, Studium Wychowania Przedszkolnego, Studium Nauczycielskie, Studium Nauczania Początkowego, a dziś Zespół Szkół nr 2, powszechnie znany jako SN. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z Urszulą Kuchcińską, absolwentką Liceum Pedagogicznego oraz emerytowaną dyrektorką Zespołu Szkół nr 2 w Mrągowie.
2: Ja jeszcze prowadziłam pedagogizację rodziców. Uczyłam psychologii, wychowania muzycznego, innych przedmiotów również. Ja mówię teraz o szkołach pedagogicznych. I ta pedagogizacja rodziców była mi potrzebna również do tego, aby uświadamiać im, jaką rolę pełnią. Bardzo mi się podobało, kiedy doszłam do tematu pedagogizacji rodziców, która wynikała z tematu lekcji mojej, to moje uczennice, ale pani profesor, to cwana, prowadziła z naszymi rodzicami pedagogizację i uczyła ich tego wszystkiego o tym, o czym pani teraz mówi. Ja mówię tak, bo ja nie mogę być nauczycielem, który powie teoretycznie, jak się to robi. To trzeba pokazać praktycznie. Czyli rodzice wraz ze mną współpracowali z wami i z innymi nauczycielami.
1: Trzeba mieć pewnego rodzaju powołanie do pracy z dziećmi, z młodzieżą?
2: Tak, trzeba mieć powołanie. Jeżeli ktoś nie lubi dzieci, a nie lubi młodzieży, jest tylko stworzony tak dla siebie, a co to nie ja jestem i co mnie to interesuje, no to nie widzę takiego kandydata na nauczyciela. Nauczyciel to osoba otwarta, chętna, pomocna, dająca z siebie dużo. My nie oczekiwaliśmy nigdy na jakieś wsparcie finansowe. Ten wolontariat to zaczął się, który jest teraz taki modny, w momencie przyjścia do szkoły. My czyniliśmy wszystko w ramach swoich godzin, które mieliśmy nie tylko poświęcone nauce, ale swój prywatny czas. A także kończyliśmy jeszcze inne szkoły. Chodziliśmy na SKS-y, chodziliśmy do Domu Kultury, tego małego Domu Kultury, który był przy Jeziornej. Chodziliśmy do Ogniska Muzycznego, także wszechstronnie się rozwijaliśmy. Szkoła miała własną orkiestrę, jeżeli chodzi o szkoły pedagogiczne, był chór, który wyjeżdżał na występy do małych miejscowości, do większych miejscowości. No i w ten sposób pokazywaliśmy się my jako szkoła.
1: Takie mam pytanie do pani. Jak pani uważa? Teraz, obecnie, nauczyciele powinni więcej zarabiać? No bo były też strajki nauczycieli, prawda? Chodziło o te płace, żeby je zwiększyć. Jak pani myśli? Bo to taki temat oczywiście kontrowersyjny. Jedni uważają, że tak, drudzy nie.
2: Zawsze trudno jest mówić na temat pieniędzy, tak? Mhm. Uważam, że przez wszystkie lata, które pracowałam, finansowo nie byliśmy doceniani. Zupełnie. Były stopnie awansu zawodowego, są one oczywiście, które miały jak gdyby podnosić kwalifikacje, a zarazem dać jakieś tam pieniądze jako gratyfikacje. Proszę sobie wyobrazić życie każdego człowieka bez nauczyciela. Co rodzic sam od siebie może dać dziecku? Kto dał wykształcenie tym wszystkim, którzy nas otaczają? Dzieciom, młodzieży, dorosłym. To był nauczyciel. Wychował społeczeństwo, które jest w zarobkach ponad nauczycielami. I to jest bardzo przykre.
1: Rozumiem. A Jeszcze taka kwestia, bo tak często się mówi, że nauczyciele no to jednak mają dużo odpoczynku, no bo jednak wakacje, 2 miesiące, akurat w takim szczycie sezonu, no bo jednak upalne dni i wtedy nauczyciele mogą odpoczywać.
2: Tak, tak, proszę Państwa, taka historia się rozwija przez wiele lat. Tylko kto nie jest nauczycielem, nie wie, na czym polega praca nauczyciela. Czy rzeczywiście ma tyle wolnego, jak Państwo sobie wyobrażają? Jeżeli by było tak wspaniale, to nie brakowałoby nauczycieli różnych do kształcenia w różnych przedmiotach, do różnych przedmiotów, tak? Brakuje nauczycieli i będzie brakowało nauczycieli. Nauczyciel otrzymuje fragment planu, który ma realizować w każdej klasie. Pisze do tego rozkład materiału. Sam to tworzy. No teraz to są takie jeszcze te wyspecjalizowane ośrodki, które piszą takie gotowe rozkłady materiału, ale z gotowych rozkładów materiału to można tylko zerknąć, bo dostosowujemy rozkład materiału do danej klasy. Jak to wszystko jest napisane, no to oczywiście realizujemy. Do lekcji człowiek się przygotowuje, bo to nie jest taki schemat. W jednej klasie tak zrobisz, w drugiej trochę inaczej się zrobi. W jednym trzeba bardziej poszerzyć dany materiał, w drugim możemy zwęzić go i uczeń może z nami dyskutować i poszerza ten materiał realizujący daną tematykę na lekcji, czyli jest ta aktywność w nauczaniu. Każda przerwa semestralna, która była za moich czasów, kiedy byłam nauczycielem, kiedy byłam dyrektorem zespołu szkół numer 2, to praca. Nauczyciele spotykali się i przygotowywali bezpłatnie uczniów do matury, realizując tematykę, poszerzając ich horyzonty, uzupełniając pewne treści, których uczeń nie zdołał opanować, bo tempo uczenia każdego ucznia jest indywidualny, w związku z czym to było takie wyrównywanie braków. Oprócz tego taki dyrektor to miał na głowie remonty szkoły, zarabianie na szkołę. Trzeba było myśleć, jak tu zarobić trochę pieniędzy, żeby wyremontować czy łazienkę, czy coś zakupić, bo tych pieniędzy na szkolnictwo nigdy nie było za dużo. A wakacje? Wakacje to część, tak, troszkę poświęcamy odejściu od książki, czyli podręcznika, od rozkładu materiału, ale to nie jest na długo. Trzeba do każdego przedmiotu, który się uczy, do każdej klasy napisać rozkład materiału. A kiedy pisze? No w wakacje, a nie 1 września, kiedy staje przed klasą. Także nie siedzi i nie odpoczywa tak, jak się to Państwu tylko wydaje. Praca nauczyciela jest pracą wyczerpującą, fizycznie, psychicznie. I on musi wyciszyć się, gdzieś odejść, czy do swojego ogrodu, czy gdzieś wyjechać, żeby zapomnieć o tym, co nagromadziło się przez cały rok szkolny w jego mózgu. Musi się zresetować z nową siłą, z nową radością, rozpocząć nowy rok szkolny.
1: Praca nauczyciela nie kończy się, kiedy zamyka drzwi szkoły?
2: Nie, nie kończy się, kiedy zamyka drzwi.
1: No bo ta praca też jest po południu w domu.
2: Ponieważ przyjdzie sobie do po południu, zrobi to, co należy do niego w domu w ramach pewnych obowiązków, a później jeszcze są sprawdziany. No i te sprawdziany też trzeba sprawdzić, prawda? To dlatego to tak jest, tak się wydaje, że ten nauczyciel to ma ileś tam godzin mniej. Gdyby się wszystkim tak wydawało, że ten nauczyciel ma, wydaje im się, gdyby tak naprawdę było, jak się ludziom wydaje, to na całym świecie podejście do nauczyciela byłoby inne, bo o co chodzi? Podejście jest jednakowe. Dajemy tyle i tyle godzin dydaktycznych przy tablicy. I to jest w każdym kraju. I to nie jest wyjątek, czy w moim kraju, czy w Czechach, czy w Niemczech, czy w Finlandii. Nauczyciel ma swoje godziny przy tablicy z uczniami i one są obliczone na miarę sił każdego człowieka.
1: W tym roku można powiedzieć, że w Mrągowie mamy rok jubileuszy, 80-lecie nadania obecnej nazwy miasta, 80-lecie powstania pierwszego liceum ogólnokształcącego w Mrągowie, ale też 80-lecie kształcenia pedagogicznego w Mrągowie. Taki wyjątkowy rok, można powiedzieć, w naszym mieście.
2: Tak, tak. Ten rok 1946 to był rokiem wyjątkowym, kiedy wszystko powstawało, kiedy tworzyła się państwowość nasza na tych terenach. Powstawały różne instytucje, zakłady pracy i one też obchodzą 80-lecie, chociaż może już niektóre zakłady są zlikwidowane, ale my o nich pamiętamy, mieszkańcy Mrągowa, czy to był PKS, czy to był Bumar, czy jeszcze inne zakłady. Także to wszystko tkwi jeszcze w nas i się cieszymy, że minęło 80 lat, że potrafimy się ze sobą jednak dogadać. Jesteśmy radośni w naszym mieście, a tym, którym nie wychodzi, no to niech popatrzą troszeczkę na siebie. Może trzeba zainwestować coś w siebie, jakąś energię, jakąś siłę i iść naprzód.
1: Wyjątkowy rok, wyjątkowy jubileusz też dla nauczycieli, którzy uczą w mrągowskich szkołach, bo wielu z nich właśnie kończyło szkołę pedagogiczną w Mrągowie, pierwszą szkołę, która tutaj powstała w 1946 roku.
2: Tak, wielu nauczycieli ukończyło tą szkołę pedagogiczną, liceum pedagogiczne, czy SWP, czy LWP, czy SN. Już są nawet emerytami te młodsze roczniki, które moje uczennice to też emerytki. I im się należą wszystkim nauczycielom szczególne wyrazy uznania za ten piękny, trudny zawód. Gratuluję wyboru i życzę dalszego powodzenia w ich życiu, w ich otwartości, w ich radości i żeby służyli dalej, następnemu jeszcze może pokoleniu.
1: Wielu nauczycieli wykształciło się w szkole pedagogicznej w Mrągowie. Obecnie jest to zespół szkół numer 2 w Mrągowie, nazywany powszechnie SN-em. Jest pani w stanie powiedzieć, ilu to uczniów, ilu absolwentów skończyło szkołę pedagogiczną w Mrągowie?
2: No ja myślę, ja tam kiedyś jaką dokładną statystykę to znałam, ale muszę powiedzieć, że na dzisiejsze spotkanie nie przygotowałam tych cyferek. Ja tak myślę, że do 4000 chyba dojdzie. No to były klasy liczne, po 40 osób w klasie, ileś tam ciągów klasowych. Rozproszyliśmy się po naszym mieście, powiecie, województwie, Polsce, a nawet są koleżanki, koledzy, którzy kończyli moją szkołę i pracowali jako nauczyciele za granicą. Jeżeli wyjechali tam, żeby być na stałe, no to nie mogę powiedzieć, czy mi lepiej, czy gorzej, czy tak samo. Jeżeli się spotykamy, to wspominamy te wspaniałe czasy i może nawet nie dyskutujemy, gdzie jest lepiej, tylko wspominamy to, co było, co jest i co chcemy jeszcze zrobić i ile razy chcemy się jeszcze spotkać. I co miłego jeszcze wymyślimy dla siebie.
1: Także ja serdecznie dziękuję. Naszym gościem była pani Urszula Kuchcińska, absolwentka Liceum Pedagogicznego w Mrągowie, dawnego Liceum Pedagogicznego, ale też była nauczycielka zespołu szkół numer 2 i emerytowana dyrektorka szkoły. Dziękuję bardzo.
2: Dzięki, dzięki.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Na Mazurach grzybobranie w pełni, jesień to dobry czas, by wybrać się z koszykiem do lasu. O tym, jakie grzyby zbierać, a których unikać, będziemy dziś rozmawiać. Justyna Malinowska, dzień dobry. Naszym gościem jest Wiesław Rydzyński, członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry, panie redaktor.
1: Panie Wiesławie, jak to jest z grzybami w tym roku? Grzybiarze mają pełne koszyki, jak to wygląda?
3: Tak, większość grzybiarzy, których napotkałem w lesie i zresztą i sam też tego doświadczyłem, to większość grzybiarzy ma napełnione wiadra czy tam koszyki. Czasami zbierają do reklamówek, ale tego nie zalecam, bo grzyby potem są takie po przyjściu zbyt mocno sprasowane. W każdym razie w tym roku jest co zbierać. Ciągle przymierzam się gdzieś do wspomnień z dawnych czasów i ciągle mam tą samą odpowiedź, że niektórych gatunków grzybów jest mniej. Można nas zbierać jeszcze płachetki kłopowatej, tych tak zwanych turków, czy kołpaków, jak niektórzy na to mówią. Są jeszcze podgrzybki, rzadziej prawdziwki, kurki. To ciekawe, że kurki w tym roku są wyjątkowo silne, jeżeli chodzi o wysyp, bo już od samej wiosny, aż do tej pory wcale nie mają zamiaru spocząć, bo byłem nawet teraz na takiej wycieczce rowerowej, przejeżdżałem tam koło Młynika w tamtych lasach, no i skręciłem, no bo jakby nie skręcić, jak się widzi pewne ciekawe połacie lasu, no ciekawość się rozsadza. Ile to się zatrzymać i przejść się.
1: Tylko, że wtedy ta pogoda to w tym roku wyjątkowo sprzyja grzybiarzom, bo tych grzybów jest sporo?
3: Sprzyja. Jeżeli chodzi o nawilgocenie gleby, jest większe niż w ubiegłym roku, a przy tym jest i trochę słońca, no bo grzyby czego nie lubią? Nie lubią suszy i nie lubią zimna. A te właśnie podstawowe czynniki, czyli ciepło i wilgoć, są na dobrym poziomie.
1: Noce są już chłodne, ale to nie przeszkadza grzybom, bo przymrozków nie ma.
3: Nie, grzybom to nie przeszkadza, dlatego że grzyby, no wiadomo, rosną w ziemi, otoczone jakąś tam jakimiś liśćmi, mchami i w tej warstwie

0: kogo nakłaniać, zmuszać, czy wręcz sądzić, przekonywać, że to jest najlepszy sposób spędzenia czasu. Jest to znakomity sposób spędzenia czasu dla zdrowia.
1: Co takiego jest fascynującego? Co w tym grzybobraniu jest takiego, że tyle ludzi angażuje się w to, że tyle ludzi widać letnią, jesienną porą w lasach?
0: To jest taki rodzaj pasji. Pasji trochę i praktycznej, bo wiadomo, że te grzyby potem trafią gdzieś tam do garnka. No bo trzeba tutaj też zaznaczyć, że są grzybiarze pasjonaci, a są tacy grzybiarze zawodowcy, którzy zbierają grzyby po to, żeby mieć jakieś źródło utrzymania, dodatkowe źródło utrzymania. I wcale nie neguję tego sposobu zbierania, no bo tak można, by się miało tylko siły i chęci. I mogę tu tylko mówić o sobie, o swojej pasji, o tym, jak się czuję w lesie. Na pewno odpoczywam. Mimowolnie oddycham świeżym powietrzem. Jeżeli się pójdzie w grupie albo we dwoje, to stwarza się też w lesie taki szczególny rodzaj takiej cichej rywalizacji.
1: Tak, że myślałam, że pan powie, że więzi, a tu rywalizacja.
0: Nie, no, więź może być, a swoją drogą jest taka cicha rywalizacja. No bo jak ktoś tam znajduje jednego patyczka, drugiego, trzeciego, a ty nic, no to taka cicha jakby zazdrość się pojawia. No, ale to jest zdrowa zazdrość. To,
1: coś w tym jest.
0: Tak. A szczerze powiem, tu może trochę zawiodę tych, z którymi byłem na grzybach, ale tak naprawdę to we mnie siedzi coś takiego, że najlepiej czuję się w lesie sam na grzybobraniu.
1: Tylko, że samotne grzybobranie nie do końca jest też bezpieczne tak naprawdę, tym bardziej w tych naszych dużych mazurskich lasach.
0: Tak, ale orientacji w lesie, jak się z lasem miało do czynienia od małego, to można się nauczyć. Bo to jest ważne. Nie można się dać zapędzić w temat, że tylko grzyb, że swoją drogą trzeba patrzeć w dół, ale trzeba kątem oka obserwować. Aha, tu byłem, tam miałem słońce, tu muszę się tego trzymać kierunku. Cały czas ta samokontrola musi istnieć. I co bym jeszcze powiedział? No trzeba w lesie szukać nie tylko wzrokiem, ale też mieć orientację co do drzew, bo pewne gatunki drzew stwarzają okazję do znalezienia innych, powiedzmy, grzybów.
1: Oczywiście wytrawni grzybiarze nie zdradzają miejsc zbiorów, ale w powiecie mrągowskim są takie trzy, powiedziałabym, główne kierunki, gdzie mieszkańcy udają się na te grzyby. To są właśnie okolice Babięt, okolice miejscowości Gant, no i Borowski Las.
0: Tak, ja też jeżdżę w kierunku Małych Bagienic, aż tam po ten Młynik. Jeżdżę też właśnie na Ganty i na Babięta. Oczywiście tam takie lasy są duże, że ja specjalnie nie szukam swoich miejsc, tylko traktuję grzybobranie jako taki rodzaj przygody, odpoczynku. Zawsze coś tam nazbieram. No i tu jest ważne właśnie w tym temacie, żeby też te grzyby znać. Ja już nie mówię, żeby na bardzo wysokim poziomie, ale chociaż troszkę się orientować, bo często grzybiarze poprzestają na znajomości kilku gatunków grzybów i koniec. Tymczasem ja zbieram wszystko to, co znam. Tu polecałbym na przykład w tym momencie zbieranie surojatek, tych tak zwanych betek, niektórzy na to mówią. Znakomite grzyby. Chociaż jest duża konkurencja z robakami, bo ulegają mocno zaczerwienieniu. Zachęcałbym do zbierania takich późniejszych nawet grzybów, jak zimówka aksamitna, jak łuszczak zmienny. A teraz jest wysyp w tym roku grzybów, które nazywają się kolczaki obłączaste.
1: Jak ten grzyb wygląda?
0: To są grzyby, które jak się patrzy z góry, to bardzo przypominają kurki pieprznika jadalnego. Z tym, że różnica jest taka,

0: że pod spodem kurka ma takie blaszki, a kolczak obłączasty ma taki meszek. Innym gatunkiem podobnym do tego grzyba jest sarniak dachówkowaty, który miałem przyjemność ostatnio, którego miałem ostatnio przyjemność znaleźć. Jest inny, brązowy, z wierzchu tak wygląda, jakby dachówki się właśnie układały i pod spodem ma też podobny meszek, którego trzeba się pozbyć. No, zbieranie grzybów w lesie to jest jedna przyjemność. Cieszenie się napełnionym koszykiem czy wiadrem to jest przyjemność. Trzeba się przyznać do tego, że występuje też i zmęczenie, no bo trzeba się nałazić, naschylać, ale to wszystko w ramach zdrowia.
1: Jakie grzyby można spotkać o tej porze roku w lesie?
0: O tej porze, tak jak wspomniałem, są jeszcze kurki, podgrzybki, końcówka kołpaków, szmaciak gałęziasty, czyli ten sadzuń sosnowy jeszcze występuje, maślaki i to dosyć gromadne, no i co, kanie doszły do głosu, jest naprawdę dużo kań. Ostatnio właśnie jechałem w niedzielę, to 12 kań znaleźliśmy w jednym tylko miejscu. Pięknie to wyglądały, te grzyby.
1: Ale to kanie dopiero się pojawiły? Wcześniej ich nie było w tym roku?
0: Kanie potrafią się pojawiać już nawet latem, chociaż to jest rzadkość, ale najbardziej sprzyjająca właśnie teraz pora to właśnie w tej chwili. Mhm. On lubi takie zamglone dni, trochę wilgoci, nie za dużo słońca.
1: W Polsce, także na Mazurach, rośnie wiele niezwykłych, ale jadalnych grzybów, które rzadko trafiają do koszyków ze względu właśnie na nietypowy wygląd. Które z takich nietypowych gatunków grzybów jadalnych miał pan przyjemność zbierać i próbować?
0: Próbowałem wcześniej wspomniane zimówki aksamitne, które są raczej mało znane, a znakomite grzyby. Ten właśnie łuszczak zmienny, lejkowiec dęty, jeszcze z mniej znanych grzybów. Oj, niech jeszcze sięgnę. No, jest jadalna też żagiew. To są takie grzyby już jakby typu chubiastego. Ten wspomniany ozorek dębowy.
1: Mówi pan o ozorku dębowym, ale on jest w Polsce objęty ochroną częściową.
0: Tak, jest częściowo ochroną objęty. Niemniej jest jadalny. Zresztą za dużo go nie ma. A samo to, że już on wygląda tak chubiasto, to wielu grzybiarzy go omija. Tak samo ten porek brzozowy, zalecany w chorobach nawet rakotwórczych, też jak jest młody, też może być jadalny. Osobiście nie jadłem. A jeszcze mówię, o jakim grzybie zapomniałem. O uszakach brzozowych, które rosną właśnie często, najczęściej na czarnym bzie. No i w tej chwili pojawiły się już boczniaki ostergowate. Nawet wczoraj zaskoczony byłem, bo na mojej działce na kawałku klono jesionu. To jest taki gatunek inwazyjny, ale urosły piękne boczniaki.
1: Wracając jeszcze do tego ozorka dębowego, bo ten grzyb rzeczywiście jest wyjątkowy, no i rzadko spotykany. Akurat na Warmii i Mazurach występował m.in. w leśnym arboretum w Kudybach, no i na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego, ale tak, no nie jest powszechnie znanym grzybem i wcale niełatwo go znaleźć.
0: To prawda, niełatwo. Ja znalazłem tu w okolicy tylko w trzech miejscach.
1: Ale obecnie obowiązuje bezwzględny zakaz jego zbiórki. Nie można zbierać tego grzyba.
0: To tak jak z tego szmaciaka gałęziastego, odwrotnie, zdjęli zakaz, bo przedtem też był ujęty ochroną, a w tej chwili już można zbierać swobodnie. I słyszę, tak coraz częściej zdarzyło mi się, że coraz większa grupa ludzi zna tego grzyba.
1: Tak, szmaciak gałęziasty to też jest nietypowy grzyb i to już chyba bardziej dla takich wytrawnych grzybiarzy, którzy znają i też wiedzą, jak przyrządzić. Ten grzyb, no, przypomina wyglądem, powiedziałabym, że może taki kalafior.
0: A mi się kojarzy z drożdżami, które rosną i pną się ku górze. Ale jeszcze z takich nietypowych grzybów, bo to powoli jakby pamięć mi tutaj wraca, są muchomory czerwonawe. To może zabrzmi niewiarygodnie, ale jest to grzyb jadalny. Tak jak z muchrowatych mglejarka pochwiasta, rosnąca na takich bardziej podmokłych miejscach. Nie ma jesieni bez grzybów. Na przykład w swoim domu wchodzę, jak tylko, bo później to się oswajam, ale jak wejdę, to czuję ostatnio lekki zapach suszonych grzybów. On się jednak dosyć długo utrzymuje i dla mnie jest to urokliwy zapach.
1: Ja serdecznie dziękuję. Naszym gościem był Wiesław Rydzyński, członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej, a także miłośnik mazurskiej przyrody. No i oczywiście zachęcamy do tego, żeby odwiedzać mazurskie lasy w poszukiwaniu grzybów, ale nie tylko, w poszukiwaniu spokoju i odpoczynku. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Justyna Malinowska, zapraszam. Sezon grzybowy na Mazurach trwa w najlepsze. Jesienne grzybobranie skończy się dopiero wraz z nadejściem silniejszych przymrozków. Dziś będziemy rozmawiać o tym, jakie grzyby można znaleźć na Mazurach o tej porze roku. Będzie też o tym, jak je poprawnie zbierać i w jaki sposób przechowywać. Naszym gościem jest dziś Wiesław Rydzyński, członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej, a także doświadczony grzybiarz. Jak odróżnić grzyby trujące od jadalnych? Takie specyficzne cechy charakterystyczne dla trujących grzybów.
0: Nie ma takich cech. Ostatnią cechą to jest ta najgorsza cecha, że ktoś spróbuje i wpada w stan chorobowy. Bo zarówno,
1: no ale są
0: grzyby
1: bardzo podobne przecież do siebie grzyby. Na przykład kurki też mają odpowiedniki trujące i też kurki można z innymi grzybami pomylić, tak samo i inne grzyby.
0: Ja nie, to prawda. No, jeżeli chodzi o to prawda. Jeżeli chodzi o kurkę, to podobną do kurki jest tak zwana lisiczka. W jednych źródłach piszą, że jest to grzyb niejadalny, w innych, że lekko trujący. Osobiście omijam, bo wystarczy mi takie ostrzeżenie i nie ma co ryzykować. Natomiast nie można się kierować, czym nie można się kierować, że jak grzyb jest zaatakowany przez robaki, to będzie jadalny. Jak nie jest piekący, to nie zaszkodzi. U muchomór akurat sromotnikowy jest dosyć ponoć słodkawy. Tą cechą nie ma co się smakową grzybów kierować. Jedynie w wypadku goryczaka, który jest podobny między tak koźlakiem a prawdziwkiem, podgrzybkiem, no to tego można śmiało wziąć do ust, ale nie za dużo, bo tam będzie tylko efekt w usta, wtedy taki, no będzie gorzkawy. To taka praktyczna cecha rozpoznawalności. Natomiast gdyby się zdarzyło, że ktoś użyje tego grzyba, włoży do garnka, to nic się nie stanie. Tyle, że popsuje sobie efekt pracy.
1: Mhm. Pan jest wytrawnym grzybiarzem z doświadczeniem. Jakie rady ma pan dla początkujących, którzy chcieliby zacząć swoją przygodę z grzybobraniem?
0: No to akurat mi się skojarzyła w tym momencie młodzież, której no niestety w lesie nie za dużo widać. Jak jestem na grzybach w lesie, przeważnie się widzi osoby już dojrzałe, dorosłe, bądź w średnim wieku. Natomiast młodzież jakby się tak specjalnie nie garnie do tego tematu.
1: A jak był pan młody, należał pan do tej grupy wiekowej, to też pan chętnie wybierał się na grzyby, czy nie za
0: chętnie,
1: bardzo?
0: Ale to były wtedy.
1: Ale to były inne też czasy.
0: Inne były czasy, dlatego że mieszkałem na wsi, tam niewiele było tej rozrywki, więcej pracy, więc pójście na grzyby traktowało się jako wyróżnienie dnia. bo to taka była swoboda, poszło się i nikt nad głową nie krzyczał, zrób to, zrób tamto. To były wtedy grzebranie, tylko kojarzyło się z prawdziwym dniem wakacji.
1: A może chętnie warto byłoby zarazić dzieci, wnuki taką rozrywką, taką pasją? Znam seniorów, którzy zabierają swoich wnuków właśnie na grzyby. Nie wszyscy chcą, ale są też tacy, którzy bardzo chętnie ze swoimi dziadkami wychodzą do lasu.
0: I słusznie. Sam sobie taki cel też stawiam. Mam wnuka i jak jestem z nim gdzieś tam w lesie, to mu pokazuję swoje grzyby. Nie widzę w nim na razie jakiegoś takiego wielkiego zainteresowania, no ale od czegoś trzeba zacząć. Jeżeli już by się kogoś chciało wprowadzić, młodych ludzi, to nie zaczynać z górnej półki, od grzybów takich mniej popularnych, tylko właśnie od tych podstawowych. Dać do obejrzenia, pokazać, jak się to robi. Bo dobrze jak od małego grzybiarze przyzwyczają się do pewnej kultury, do pewnego poprawnego sposobu zbierania. Sam uważam, żeby tych grzybów nie wyciągać, nie ucinać.
1: Jak poprawnie powinno się zatem zbierać grzyby?
0: Nie wszystkie gatunki jednakowo idzie zebrać, ale w każdym razie unikać właśnie tego wyciągania i tego długiego zostawiania korzenia w ściółce. Powinno się wspomóc, najczęściej ukręcić, a miejsce, jeżeli pojawi się taki ślad dołeczek, najlepiej przykryć. Ja wiem, że wielu grzybiarzy o tym nie pamięta. Czasami obserwuje się wręcz, jakby dzik przeszedł. Dotyczy to zwłaszcza takich grzybów jak właśnie kurki, albo teraz w tej porze zielonki, które często są pod ściółką.
1: Tak, no bo kurki rosną w mchu, pod mchem często, więc mówi pan, że czasami te miejsca są rozkopane jak przez dziki.
0: Grzyby powinno się tak szanować, powinno się do nich podchodzić jak do swoistej części przyrody i nie to, że aha, niejadalny to go skopa. Niech rośnie. Nawet sromotnik, chomór sromotnikowy na pewno jest gdzieś tam komuś potrzebny, ta grzybnia. Wystarczy ominąć. Tak samo, co bym proponował, no, grzyba jak się znajdzie, okaże się, że jest stary albo robaczywy, to go tak nie zostawiać jak śmieć, a byle jak. Dobrze je zostawić tym sitkiem, tymi blaszkami do dołu, bo jest szansa jeszcze, że te grzyby wydadzą zarodniki. A to jest istotne. Poza tym ładniej wygląda, no. Widać ten szacunek wtedy do przyrody.
1: A jak się ubrać do lasu? No niestety, ale mazurskie lasy kryją w sobie różne rzeczy. No i niestety też w lesie mamy kleszcze.
0: Tak, to prawda. Ci, którzy ostrzegają przed kleszczami, to nie tylko grzybiarze, ale i spacerowiczów zachęcają do tego, żeby założyć koszulę z długim rękawem, czy tam kurtkę, spodnie długie. No i ja ostatnio wybrałem się do lasu, wszystkim pamiętałem. Zakładałem, że tam się przebiorę już, jak dojedziemy na miejsce, a zapomniałem długich spodni. No to chodziłem w krótkich, bo moja pasja grzybiarza
1: była
0: nie pozwoliła mi się cofnąć i żaden klesz mnie w tym momencie nie przestraszył. Poszedłem tak do lasu, jak byłem ubrany. Zresztą nawet jak pójdzie się i w ubraniu, to też kleszcz może się przyczepić. Można go przywlec do domu.
1: Ale stosuje pan jakieś środki przeciwko kleszczom?
0: Nie stosuję. Jak jestem z córką, to wtedy jestem pryskany jakimiś tam preparatami. Natomiast sam nie unikam tego, bo wolę, jak bardziej las mi pachnie niż chemia.
1: No tak,
0: co nie mówię, że mam tu rację. To od razu podkreślam.
1: Tak, ale przed kleszczami warto się ochronić, bo jednak konsekwencje są później bardzo obciążające.
0: To prawda, sam miałem kiedyś rumienia, którego zauważyłem. Nawet nie sam, to córka nie zauważyła. I chyba szczęśliwie to się obeszło, bo nie czuję jakichś efektów ujemnych, ale gdzie go złapałem, to nie powiem, bo to można nawet i w parku na łące, w trawie.
1: Oczywiście, nawet na trawniku, na osiedlu jak najbardziej też kleszcze można spotkać. No niestety, tak to wygląda, trzeba się trochę przed nimi chronić.
0: Tak, ale dobrze się, powiedzmy, samemu obejrzeć, jak tam, gdzie się przynajmniej da. Nieraz i dać się obejrzeć, no bo nikt na plecach sam nie zauważy kleszcza, tym bardziej go, jeżeli się nawet przyczepi, to nie wyjmie.
1: Tak. O czym jeszcze trzeba pamiętać, będąc w lesie? Pan często o tym mówi, o tym szacunku do lasu. No i nie wszyscy ten szacunek do przyrody mają.
0: Tak, ja zawsze wykorzystuję taką sposobność rozmowy o wycieczkach rowerowych po lesie, czy o grzybobraniach. I wspominam o tych ludziach, którzy nie zachowują się elegancko, w sposób niekulturalny, już powiem delikatnie, że zostawiają śmieci, butelki, papiery. Przyjedzie samochodem, bo widać, gdzie samochody często podjeżdżają. Ostatnio byłem w takim miejscu, to normalnie torba ze śmieciami była zostawiona. No przecież leśniczy, piechur czy rowerzysta tego nie zostawili, tylko ktoś, kto podjechał samochodem i tak bezmyślnie zaśmieca las. No, teraz odrobinę jakby mniej widać tych puszek. Jednak te automaty do zbierania puszek zrobiły swoje. Ale co nie wyeliminuje do końca tego problemu. No, zawsze będą jacyś tacy ludzie, że zachowają się no nie tak. Jednak ta przewaga tych beztroskich do tych, którzy nie mogą na to patrzeć i potrafią wziąć butelkę jakąś plastikową i nieść ją przez jakiś czas, no to jest jakby na korzyść tych właśnie śmiecących. No niestety.
1: To, że mamy październik, to tak naprawdę nie oznacza, że już niebawem to grzybobranie się zakończy, bo tak naprawdę jeszcze w listopadzie też inne gatunki grzybów można znaleźć. Nie wszyscy o tym wiedzą.
0: Tak, już wspominałem tutaj przy tej naszej rozmowie o tych grzybach, to gdzieś tam w kolejce do koszyka czekają właśnie zimówki aksamitne, grzyby nadrzewne. Podobnie rosną jak pieńka miodowa i boczniaki, które też warto zbierać. Naprawdę są to znakomite grzyby i te naturalne są niebo lepsze niż te wyhodowane w kostkach słomy.
1: To jeszcze przed nami, tak?
0: Tak, no i te uszaki brzozowe też polecam.
1: Co można zrobić z grzybów? Co pan robi najchętniej?
0: No akurat tutaj mogę odpowiedzieć śmiało, bo mam pewne doświadczenie. Od lat, jak zbierałem grzyby, to nie dawałem ich nikomu ubierać, tylko sam to robię. Jeszcze raz, przeżycie grzybobrania mam na stole. Pewnie, że to jest ta najtrudniejsza część. Grzybobranie w lesie jest przyjemnością, a potem już przerabianie tego wszystkiego to czasami takim nie najlepszą kolejnością. Ale grzyby przede wszystkim suszę, marynuję, ale tylko takie ładne, malutkie, żeby to później na talerzyku nie tylko smakowało, ale dekorowało, czy w talerzu. I robię znakomite, ponoć, zupy grzybowe. Czasami kurki duszę na maśle. Takie grzyby posiekane, trochę obgotowane tylko do pierwszej piany. Smażę z jajkami. Po prostu lubię w kuchni grzyby. Często stosuję je do wielu zup. Ostatnio robiłem szczawiową, dodałem do pomidorowej, można do krupniku, do rosołu nawet. Mhm. Tylko oczywiście nie za dużo.
1: Jasne.
0: Trzeba umiar.
1: Jak przechowywać grzyby? Można suszyć, można marynować, co jeszcze, mrozić? Czy nie bardzo?
0: Można solić. Teraz solonych mniej, jak o solonych grzybach mniej się słyszy. Ale dawniej na wsi, jak nie było lodówek, nie było takiej sposobności, takiego swobodnego przetrzymywania produktów żywnościowych, to właśnie solone grzyby były prawie codziennością. Tym bardziej, że występowały w dużej nadmiarze często. Dużym nadmiarze. Tak, a jeszcze tutaj wspomnę, bym zapomniał. Przecież Bigosz czeka na dodatek grzybów suszonych,
1: no tak,
0: pierogi.
1: Oczywiście.
0: Z kapustą i z grzybami. No to już
1: no, święta bez grzybów. Święta Bożego Narodzenia, Wigilia, no to grzyby są obowiązkowe, tak samo jak i ryby przy tym. No oczywiście nie wszyscy lubią. Są zwolennicy i przeciwnicy, niektórym wręcz ten zapach przeszkadza, ale są też takie osoby, dla których bez grzybów świąt nie ma. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Wiesław Rydzyński, członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej, a także miłośnik mazurskiej przyrody.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Katowiczu. Weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
7: Psst, cześć, to Influencen, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Po reklamie.

0: magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Powstała niezwykła pamiątka. To żeton na 80-lecie Mrągowa. Okolicznościowy numizmat trafił już w ręce mieszkańców. Justyna Malinowska, dzień dobry. Dziś w studiu Meloradia jest Sławomir Stefaniak, prezes Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział w Mrągowie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Powstał okolicznościowy żeton, który został wydany z okazji jubileuszu 80-lecia nadania miastu polskiej nazwy. Ten żeton mamy tutaj dzisiaj w studiu. Wyjątkowa pamiątka dla mieszkańców.
2: Tak, wyjątkowa pamiątka, bo to jest po prostu bardzo taka, można powiedzieć, jubileuszowa pamiątka, bo niestety takich pamiątek jubileuszowych jest w Mrągowie bardzo mało. Owszem, może się zdarzają w kręgu pewnych organizacji i pewnych osób, które otrzymują z zewnątrz takie przykładowo pamiątki, które związane są nie może z jakimś takim, można, jubileuszem naszego miasta, ale po prostu mają zaszczyt, że otrzymały. My jako Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, oddział w Mrągowie, chluba nasza polega na tym, że robimy to po prostu dla nas, dla społeczeństwa, z uwagi na to, że takie pamiątki odzwierciedlają naszą działalność i mamy to zagwarantowane w naszej działalności, mamy zagwarantowane to też w statucie, że po prostu my musimy, z prawdziwego serca traktować te historie miasta, historię naszej rzeczywistości w sposób taki, żeby pozostawiona została jakaś pamiątka. I w związku z tym my jako osoby, członkowie tego stowarzyszenia, tej naszej organizacji, po prostu staramy się utrwalać właśnie to w sposób taki, żeby ta pamiątka nasza pozostała już na stałe w naszej rzeczywistości.
1: Jak ten żeton wygląda? Może pan go opisze naszym słuchaczom?
2: Przede wszystkim tutaj z okazji tej naszej rocznicy, a konkretnie 80. rocznicy nazwy Mrągowo, utrwaliliśmy to na wydawnictwie zatytułowaną, można powiedzieć, pospolicie i faktycznie w postaci wydawnictwa żetonu okolicznościowego, który my jako członkowie, jako kolekcjonerzy po prostu tym się po prostu interesujemy. Nie tylko tutaj mrągowskie żetony, ale też i innych okolicznych miejscowości czy innych instytucji. Też zbieramy i tym po prostu się, można powiedzieć, szczycimy. Żeton z okazji 80. rocznicy nadania nazwy Mrągowa naszemu miastu powstał, szczerze, z jakiejś takiej inicjatywy, pomysłu, żeby coś pozostawić. Żeton, który myśmy jako stowarzyszenie, jako organizacja wybijali już wcześniej, w latach 2008-2009, z okazji 660. rocznicy powstania Mrągowa, i w związku z tym w dalszym ciągu będziemy to robić, żeby ta pamiątka w postaci takiej materialnej fazy pozostała na zawsze. Żeton okolicznościowy to jest, można powiedzieć, numizmat, który jest tą wartością po prostu wzrokowo-poglądową. Charakterystyczną cechę to jest ta, że żeton wybijany jest obojętnie, czy to w jakimś innym materiale, czy to w miedzi, czy w mosiądzu, czy w aluminium, ale po prostu my tutaj z racji tego, że posiadamy urządzenia do wybijania właśnie tych przedmiotów, tych żetonów, posiadamy właśnie stałą, można powiedzieć, taką wybijarkę, mennicę do wybijania właśnie tych żetonów. I w związku z tym postanowiliśmy ten żeton właśnie wybić. I jest to żeton, który ma wielkość Fi 22 mm. Jest to żeton z miedzi i po prostu posiada awers i rewers. Awers mówiący o właśnie tej rocznicy 80-lecie, czyli 1946-2026, oraz przytaczamy też na tym żetonie, na awersie, nazwy, jakie ewentualnie były przed okresem tak zwanym wyzwoleńczym, po wyzwoleniu, jak i po nadaniu właśnie tej nazwy, czyli Mrągowo. Druga strona, rewers, jest po prostu tym tematem, że utrwalamy to herb, właściwie to nie herb, ale takie znaczenie herbowe Mrągowa, i zatytułowane jest jako miasto Mrągowo. Wybijamy to w sposób, no można powiedzieć, spontaniczny, bo z uwagi na to, że dostaliśmy pewną, no pewną jakąś formę dotacji, z uwagi na to, że staraliśmy się, żeby to wyszło, jak to się mówi, w sposób no właściwy jakiś i utrwalający właśnie tą rocznicę. Projektantem właśnie tego awersu i rewersu jest, można by powiedzieć, dwuczłonowo Piotr Dondajewski, znany plastyk. To on opracował właśnie ten awers, a rewers to Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, oddział w Mrągowie.
1: Żeton był rozdawany podczas zwiedzania Mrągowskiego Muzeum w ramach akcji Weekend Seniora z Kulturą, także już pierwsi mieszkańcy te okolicznościowe żetony mają w swoich zasobach.
2: Tak, to było takie, no można powiedzieć, spotkanie, które dotyczyło właśnie tego miejsca w muzeum, lecz było to spotkanie, które charakteryzowało się oprócz tego, że osoby zwiedzające, czy przybyły na te spotkanie, otrzymały pewną wartość informacyjną dotyczącą historii właśnie to, co jest w muzeum. A ponadto no, starałem się, bo akurat ja byłem tym wybijającym te żetony, żeby po prostu każdy uczestnik i obecny zwiedzający w formie takiej otrzymał ten żeton. Żeton po prostu jest w oprawie takiej, można powiedzieć, ochronnej, z uwagi na to, że miedź, która przez dotyk jest po prostu nietrwałym materiałem i ulega zniszczeniu, czernieje. Do żetonu tego dołączony jest certyfikat autentyczności, który też jest, prawda, tym charakterystycznym informatorem, można powiedzieć, że taki żeton został wybijany przez Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, oddział w Mrągowie, w ramach 80. rocznicy nadania nazwy Mrągowo.
1: Tak, certyfikat autentyczności mam w swoich rękach. Zaświadcza, że numizmat 80-lecie nadania nazwy miasta Mrągowo wybity został w Mrągowie według poniższych parametrów, czyli materiał miedź, średnica 22 mm. Ten numizmat, ten wyjątkowy krążek będzie można jeszcze otrzymać, będzie taka okazja.
2: Okazji będzie jeszcze troszkę więcej, bo z uwagi
1: najbliższa to 11 listopada, tak?
2: Tak, najbliższa 11 listopada, ale jest też rocznica Biblioteki Miejskiej, 80. rocznica Biblioteki, w związku z tym jestem też zaproszony na tą uroczystość i w ramach tej uroczystości będzie też wybijany ten krążek żetonowy. Mówi się oficjalnie żeton, ale to jest też nazwa numizmat, prawda, który notabene wartość tą posiada tylko kolekcjonerską z racji tego, że jest to temat, który, no można powiedzieć, nie spotykamy nigdzie w rzeczywistości normalnej, prawda, rzeczywistości gdzieś tam w sklepie czy w innych miejscach. Jest to rzecz, czy numizmat, żeton, prawda, który po prostu pozostaje w pamięci danych osób, które po prostu mają możliwość zdobycia sobie na pamiątkę.
1: Co ciekawe, ten krążek jest wybijany na bieżąco, na gorąco. No, mieszkańcy mogą zobaczyć, jak to jest wykonywane, jak ten krążek, jak ta pamiątka jest wybijana, w jaki sposób, no i wtedy dostają go do ręki.
2: Tak, dostają do ręki i istnieje możliwość nawet osobistego wybijania, jeżeli ktoś ma spryt i energię i chęć przede wszystkim, bo to niektórzy po prostu boją się, że to może być ten krążek niewybity elegancko, czyli nie stylowo, czy niesymetrycznie i tak dalej, ale warto spróbować i satysfakcją jest to, że utrwalony taki wizerunek, proszę, byliśmy wybijania tego żetonu, może być utrwalony na jakimś fotografii osobistej i w związku z tym, no, warto mieć taką pamiątkę z uwagi na to, że nasze środowisko kolekcjonerskie jest tym, po prostu można powiedzieć, w sposób taki, że akcentujemy, prawda, te wydarzenia i chcemy, żeby społeczność mrągowska, prawda, taką pamiątkę zyskała.
1: W jaki sposób monety i pamiątkowe krążki, takie jak ten, o którym dzisiaj mówimy, są wybijane? Jak to wygląda?
2: To jest tak zwana metoda młotkowa. Są dwie matryce. Matryca awersowa i rewersowa. Prawda? I w związku z tym przez uderzenie młotkiem, bo tak się nazywa wybijanie młotkowe, prawda? Uderzenie tym młotkiem powoduje to, że wykształca się na tym krążku właśnie miedzianym, wykształca się, prawda, cała historia tego awersu i rewersu.
1: Trzeba trochę siły i precyzji do tego?
2: No, niekoniecznie. Spryt ewentualnie, no i umiejętność posługiwania się tak zwanym młoteczkiem, młotkiem, czy innym przedmiotem, w którym uderzamy, przypuśćmy, w inne przedmioty, prawda?
1: No, ten młotek wcale taki mały nie jest. Ale i też i dzieci wybijają monety.
2: Tak, oczywiście przy jakiejś mojej pomocy dzieci mogą sobie też wybijać, bo pamiętam okres 2008-2009, gdzie te imprezy typu piknik country, festiwal kultury kresowej, prawda, z kolei inne tam imprezy były, tak można powiedzieć, przez nas obsługiwane w sposób, no można powiedzieć, bardzo taki spontaniczny. Kolejka nawet się tworzyła, żeby po prostu każdy mógł sobie zdobyć taki okolicznościowy żeton, właśnie informujący o danej historii Mrągowa, danej wydarzeniu, prawda? I w związku z tym taką przyjemność po prostu my sobie dla siebie też, ale i dla społeczeństwa uwypuklamy.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Sławomir Stefaniak, prezes Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, oddział Mrągowie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Powstał żeton na wyjątkowy jubileusz Mrągowa. Z okazji 80-lecia nadania miastu polskiej nazwy mrągowscy numizmatycy stworzyli pamiątkowy krążek. Mieszkańcy, którzy wzięli udział w bezpłatnym zwiedzaniu Mrągowskiego Muzeum w ramach akcji Weekend Seniora z Kulturą, mieli już możliwość otrzymać wyjątkowy numizmat. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę ze Sławomirem Stefaniakiem, prezesem Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, oddział Mrągow. Gdzie można spotkać mrągowskich numizmatyków? Chętnie bierzecie udział w różnego typu akcjach miejskich i wydarzeniach?
2: Numizmatyków spotykać można na zebraniu, który ma miejsce w Centrum Kultury. Jest to druga niedziela każdego miesiąca o godzinie 12. Tam się spotykamy, tam mówimy o swoich tematach związanych wyłącznie, tylko i wyłącznie o sprawach numizmatycznych, ale też mówimy o przyszłości działalności naszej organizacji i w związku z tym zawsze temat jest, można powiedzieć, szeroki i szukamy pewnych jakichś akcentów, różnych kierunków, żeby po prostu Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, oddział w Mrągowie, był tą organizacją, która jest zaangażowana w działalności w ogóle naszego miasta.
1: Numizmatycy biorą udział też w różnych wydarzeniach organizowanych przez miasto i nie tylko przez miasto.
2: Tak, oczywiście. Jesteśmy widoczni przede wszystkim pod kątem organizacji pewnych wystaw związanych z działalnością naszą. Pokazujemy właśnie przedmioty kolekcjonerskie, bo oprócz tego, że numizmaty czy numizmatyka nasza jest tą główną dziedziną, to jeszcze oprócz tego posiadamy w swoich zasobach kolekcjonerskich też inne przedmioty, jak widokówki. Zbieramy też medale okolicznościowe, medale, ale które związane są też z naszą, można powiedzieć, profesją, ale profesją Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Z uwagi na to, że posiadamy w zasobach swych nie tylko swoje tutaj mrągowskie wydawnictwa medalowe, ale też posiadamy z innych miejscowości, z Koszalina, można powiedzieć z Olsztyna, posiadamy też z Krosna, posiadamy też z Siedlc i w związku z tym nasza taka jest po prostu przyjemność, że posiadamy właśnie te walory kolekcjonerskie. W naszej organizacji nie ma takich sprytnych członków, którzy by potrafili zaprojektować. My zwracamy się do właściwych, można powiedzieć, projektantów i taką, można powiedzieć, przyjemnym właściwie naszym w stosunku do naszej organizacji jest Piotr Dondajewski, który dużo nam pomógł w innych opracowaniach, na przykład z okazji stulecia naszego miasta, naszej niepodległości. Opracował folder i opracował też, prawda, niektóre wydawnictwa też ulotne, jak karta pocztowa, jak inna. O właśnie, certyfikat też i żeton okolicznościowy z okazji właśnie tego jubileuszu stulecia niepodległości Polski. Zwracamy się też do projektantów zewnętrznych. Naszą taką sprzymierzoną, można powiedzieć, projektantką jest pani Rosłanna Nowakowska, która, mówiąc szczerze, opracowała nam wiele takich medali, bo w ramach porozumienia z Urzędem Miasta wydane zostały medale takie jak zasłużony dla miasta Mrągowa, medal Ernsta Wicherta, no i też medal Straży Pożarnej 40-lecia bodajże Straży Pożarnej. I w związku z tym ona jest taką naszą jak gdyby sprzymierzoną osobą do projektowania właśnie tych różnych wydawnictw.
1: Takie pytanie. Jak sprawdzić, czy moneta jest autentyczna?
2: Jak sprawdzić, czy moneta jest... My w zasobach swoich i w działalności swojej i hobby nasze podyktowane jest tylko i wyłącznie opracowaniami katalogowymi. My wzorujemy się i autentyczność, przypuśćmy, danego przedmiotu, numizmatu, czy ewentualnie monety, prawda, czy banknotu, opieramy się na zasadach właśnie porównywania tej to przedmiotu, tego numizmatu z katalogiem. Z uwagi na to, że katalog troszkę nam więcej informacji podaje. Podaje nam średnicę, podaje nam też wagę danego przedmiotu i podaje nam, z jakiego materiału zbudowany jest właśnie ten numizmat, czy medal, czy pieniądz, banknot, prawda, i tak dalej. Który opieramy się na tych zasadach katalogowych. A przede wszystkim też posiadamy pewne cechy takie, no można powiedzieć, wrodzone, że mamy możliwość autentycznego po prostu wizerunku na dany przedmiot, na daną monetę.
1: Dlaczego niektóre monety wprowadzone do użytku są więcej warte niż pozostałe? Na przykład 2 złote z 94 roku. Wartość tej dwuzłotówki to około 300-400 zł.
2: Przede wszystkim wartość oceniana jest tutaj na podstawie ilości emisji, wielkości emisji, bo niektóre monety, prawda, z 2008 roku, na przykład zwyczajna nasza 5-złotówka, która w tej chwili krąży w obiegu z 2008 roku, emisja była około 20 milionów. A inne roczniki, prawda, już sięgają ponad 80 albo 100 milionów tego pieniądza, prawda, tej monety. W związku z tym, prawda, ta wartość tej monety jest kolosalnie większa. Mniejszy nakład, wartość większa. I uwaga, moneta musi być naprawdę stosunkowo, jak to się mówi, bardzo można powiedzieć, elegancka, niedotykana, nie
1: przechodzona.
2: Bardzo dobrym stanie, nie po prostu nie sfatygowana, inaczej mówiąc. I te monety posiadają wartość, no można powiedzieć, olbrzymią w stosunku do wartości tej, której, no można powiedzieć, mamy w kieszeni.
1: No tak, to już wtedy nie 5 zł, tylko kilkaset złotych.
2: Tak, i na przykład moneta, która ostatnio też ukazała się, okolicznościowa moneta, ale obiegowa, 5-złotowa z 2018 roku, w nakładzie około 30 milionów, z uwagi na to, że Narodowy Bank Polski postanowił, że każdy obywatel, mieszkaniec Polski otrzyma, czy będzie miał satysfakcję o zdobycia jednej monety. W związku z tym moneta ta już na dzisiejszym dniu posiada większą wartość, ale zaznaczam, że moneta musi być po prostu idealna, nie po prostu nieobiegowa i tak zwana moneta, która posiada walory, no można powiedzieć, kolekcjonerskie.
1: A czyszczenie starych monet może podnieść ich wartość?
2: Nie czyścimy w ogóle monet.
1: A jeżeli chcielibyśmy wyczyścić, to w jakimś specjalnym miejscu chyba, tak?
2: No znaczy są odpowiednie preparaty, ale po prostu my jako numizmatycy nie używamy tego, z uwagi na to, że pewna wartość monety zostaje jak gdyby zniszczona przez właśnie przez dotykanie, przez właśnie szorowanie, czy utrwalanie, czy w sposób jakiś inny czyszczenie o coś w tym rodzaju. Nie robimy tego z uwagi na to, że powłoka po prostu nam niszczy je.
1: Czy do mrągowskich numizmatyków przychodzą mieszkańcy, którzy chcieliby się skonsultować, bo na przykład mają w swoich monetach, w swoich zasobach, w swoich domach jakieś stare monety, jakieś nietypowe egzemplarze?
2: No, zdarzają się przypadki, że ktoś przychodzi, prawda, ale to nie jest po prostu takie, można powiedzieć, spontaniczne, z uwagi na to, że osoby, które dysponują, przypuśćmy, gdzieś tam jakimiś swoimi zbiorami, ale to w sposób, który nie stanowi pewnej wartości takiej kolekcjonerskiej. To są monety, które dla satysfakcji ktoś sobie po prostu pozostawił i w związku z tym no, nie przedstawiają żadnej wartości. Owszem, niektóre tematy są, czy rodzaje monet są bardzo takie atrakcyjne, ale nie przedstawiają po prostu takiej wartości kolekcjonerskiej. Kolekcjonerstwo polega to na tym, że przedmiot musi być po prostu nie zniekształcony, niezniszczony. On stanowi pewien, można powiedzieć, obraz natury rzeczywistej. Jeżeli będziemy, przypuśćmy, dysponować jakimś przedmiotem, który jest podniszczony, to nie stanowi żadnej wartości. Tu sięgam akurat tak wzrokowo czy pamięcią na obrazy, które notabene widzimy gdzieś tam w zbiorach muzealnych, prawda, są oryginalne. Te obrazy. One nie są sfałszowane, one nie są po prostu w sposób jakiś zniszczone. One owszem stanowią pewien zasób jakiś, no można powiedzieć, tematyki kolekcjonerskiej, ale one są po prostu oryginalne.
1: Co należy do największych perełek członków Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego oddział w Mrągowie, do takich wyjątkowych egzemplarzy, które mają w swoich zbiorach? Może pan ma takie perełki u siebie na pewno?
2: Perełką jest to, że dla nas, kolekcjonerów, że my po prostu kolekcjonujemy monety, które dla nas są przykładem takim hobbystycznym i w tych kierunku po prostu no, staramy się być, jak to się mówi, zadowoleni, ale owszem, oprócz tych monet są banknoty. Banknoty też stanowią pewien rodzaj, przypuśćmy, tego naszego zasobu kolekcjonerskiego i ciekawostki są takie, że wychodzą banknoty, które posiadają banderolę, załóżmy, odpowiednią w stosunku do innych, bo taka banderola mówiąca o tym, że same zera są, to stanowi to dla nas, oj, bardzo bogaty, można powiedzieć, zastrzyk kolekcjonerski, z uwagi na to, że jest to pierwszy, jak gdyby, banknot, który wyszedł z produkcji, bo już następne banknoty, które mają po symbolu literowym, prawda, dziewiątkę czy ósemkę, już nie stanowią pewnej wartości takiej no, satysfakcjonującej.
1: Zawsze jest na co polować? Na co pan poluje w tej chwili?
2: No, przede wszystkim polujemy na zasoby takie, które w obecnym czasie nie mają miejsca, zasoby, które są w okresie międzywojennym, zasoby, które ukazywały się po wojnie, bo to też są takie, można powiedzieć, w tej chwili historyczne tematy, które no, warto sięgnąć, warto mieć to w swoich zbiorach, z uwagi na to, że owszem, są to drogie rzeczy, które no, nie sposób zdobyć, ale dla chcącego nie ma nic trudnego.
1: Ja dziękuję serdecznie. Naszym gościem był dziś Sławomir Stefaniak, prezes Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, oddział w Mrągowie. Dziękuję.
2: Dziękuję uprzejmie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Za nami konferencja po drugiej stronie ekranu o świecie, w którym dorastają młodzi. Spotkanie było okazją, by stworzyć przestrzeń do wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk, a także wspólnego poszukiwania odpowiedzi na wyzwania, z jakimi mierzą się współczesne szkoły, uczniowie i ich rodziny. Justyna Malinowska, zapraszam.
3: Ja miałem przyjemność być tutaj na pierwszej edycji tej konferencji i mówiłem chociażby o młodzieżowym języku i dzisiaj nie użyłem żadnego ze słów, o które pytałem wcześniej, bo część z tych słów jest już nieaktualna, są taką nowomodą, która bardzo szybko minęła, a te, które teraz są, są znowu nierozpoznawalne dla dorosłych. Musimy być cały czas trzymać puls, trzymać rękę na pulsie i dzisiaj pamiętać o tym, że ten świat tych młodych się super dynamicznie zmienia, jest też super niebezpieczny, bo niestety prędkość internetu ma swoje wady i zalety. Zaletą jest to, że mamy bogactwo całego świata w małej prostokątnej skrzynce, a wadą jest to, że mamy też niebezpieczeństwo całego świata w małej prostokątnej skrzynce.
4: Jakie wnioski się nasuwają po tych spotkaniach, po tej nawet konferencji w Mrągowie ubiegłorocznej i tej dzisiejszej?
3: Z mojej strony chyba mogę powiedzieć, że jak na każdym spotkaniu z nauczycielami, z rodzicami, czy no, z dyrektorami, no ze wszystkimi dorosłymi, że to jest moment, w którym szczęki leżą na podłodze i w którym ludzie zaczynają się zastanawiać, co tu się w ogóle wydarzyło, nie? Jak te dzieciaki wyglądają, co one robią w sieci. Bardzo często z pewnych, nie zdajemy sobie sprawy z pewnych rzeczy. Dzisiaj my żyjemy w świecie, w którym mamy taką trochę iluzję. Rodzice myślą, że znajomi dzieci to są w szkole, na osiedlu, ewentualnie może kogoś moja córka mieć z rodziny w znajomych. Okazuje się, że syn jest introwertykiem i ma 1500 znajomych w internetach. No, wydarzyło się to z jakiegoś powodu, no bo dzieci też mają znajomych w sieci, tak? No, moje pytanie do rodziców jest takie, czy wiedzą państwo, ilu znajomych ma twój syn w internecie, z internetu? Zmiany, ten pędzący internet i świat, który jest dookoła, powoduje, że dzisiaj takie konferencje jak ta mogłyby się odbywać co dwa tygodnie albo co miesiąc i nadal byłoby bardzo dużo nowych treści do pokazania. I niestety, tak jak żyjemy w formacie lifelong learning, czyli uczenia się przez całe życie, long life learning, przepraszam, tak jak żyjemy w formacie long life learning, czyli uczenia się przez całe życie i tego, że dzisiaj nie ma takiej pracy, która będzie pracą stałą, jest niewiele takich zawodów, ten świat jest bardzo dynamiczny, tak jak i zawody też są dynamiczne, tak samo my dzisiaj musimy pamiętać o tym, że ten zmieniający się świat bardzo wpływa na nasze dzieci. Coś, co było modny influencer, który był trendujący pół roku temu, dzisiaj może być już niszowy i odwrotnie. A może też się wybić taki ktoś, kto będzie po prostu patologią czystej wody albo niebezpieczeństwem dla naszych dzieci, co jest bardzo, bardzo prawdopodobne, bo no, po prostu to się bardzo mocno dzieje.
4: Nie mogę o to nie zapytać. Akurat konferencja zgrała się w czasie z wydarzeniami w Polsce. Konferencja była planowana oczywiście wcześniej. Nikt nie wiedział, że coś takiego się wydarzył. I teraz nasuwają się pytania, tak? Rodzice pytają, nauczyciele pytają, dzieci pytają. Dlaczego? Dlaczego coś takiego się wydarzyło?
3: Mnie się wydaje, że to szambo wreszcie, znaczy niestety wreszcie wybiło, albo to szambo eksplodowało.

0: Zobaczmy chociażby młodzież, która jeździ na hulajnogach, na kukirinach. To są kukiriniarze, którzy łamią często przepisy ruchu drogowego. Filmów jest mnóstwo dookoła, a rodzic i tak kupuje hulajnogę, którą da się rozkręcić do prędkości prawie 100 km na godzinę. Hulajnogę, w której dziecko ma tylko i wyłącznie kask, który ma zabezpieczenie na brodę i jeżeli dobrze pójdzie, to być może ma rękawiczki, żeby nie ślizgało mu się na uchwycie tej hulajnogi. Ale dzisiaj jest mnóstwo filmów, które są w internecie, a rodzic i tak kupuje tą hulajnogę i tak na to zezwala i nie ma świadomości, że dziecko po obejrzeniu jednego filmu na YouTubie jest w stanie tą hulajnogę rozkręcić samodzielnie do tej wyższej prędkości. Ja nie wiem, co ja mogę powiedzieć. Ja po prostu to powiem teraz, dobra? Bo nie chciałbym, wytłumaczyć dlaczego, bo teraz powiem nazwę, która będzie taką nazwą dającą coś na gołą rękę dla dzieciaków jako wzorzec. Natomiast pytanie jest, czy to wypada puścić w radiu, żeby się nie potem okazało, że będzie ktoś oglądał i nagle sprawdzi, ok, co to jest Karuzela Extreme. Już opowiadam. Jednym z challenge internetowych jest to, że oprócz robienia trików na hulajnodze, jest też zabieranie hulajnogi na taką karuzelę, która jest na placu zabaw takim dziecięcym, którą rozpędzamy siłą własnych mięśni. Ale dzieci podkładają hulajnogi i rozpędzają tą karuzelę jeszcze mocniej, powodując bardzo duże konsekwencje zdrowotne w postaci różnego rodzaju połamań, wybroczeń, czy też po prostu uszczerbku na zdrowiu. I to jest moment, w którym my też zapominamy, jak młodzież może być kreatywna, jak nasze dzieci mogą być kreatywne. Nam wszystkim rodzicom, wszyscy rodzice mają w głowie to, że jak jest w domu cicho, to wypadałoby spojrzeć do pokoju dziecięcego, co się dzieje. Ale tak jest cicho, bo dziecko jest w internecie i nikt tam nie zagląda z tych rodziców i to jest zatrważające.
1: Ale gdzie leży problem? Oprócz tego, że to szambo się wylało, w końcu się musiało wylać. A gdzie ten problem leży tak naprawdę? Wiele może jest aspektów. Możemy winić internet, ale przecież ktoś ten internet włącza.
0: Nie odpowiem na to pytanie, gdzie przy tym, bo w przypadku... W tych wypadkach, które się wydarzyły, w tych wydarzeniach ostatnich, czyli tej krwawej szkole i tej całości, która była dookoła, nie wypowiem się, nie mam zielonego pojęcia. Jest mi bardzo przykro, mogę podejrzewać pewne rzeczy, ale to jest tylko moje subiektywne zdanie i tylko moja opinia, która może być bardzo mocno przestrzelona. Nie chciałbym też na ten moment odpowiadać na to pytanie, bo dzisiaj będziemy robili niepotrzebny wiatr, bo dzisiaj wydarzenie, które wydarzyło się w zeszłym tygodniu, które się zadziało, dramatyczne dla całego naszego kraju, dla społeczeństwa, powoduje powstawanie z tego różnego rodzaju trollingu internetowego, challenge'y, czy też mnóstwo filmów, które pokazują, że dzisiaj polska szkoła będzie wyglądała tak, gdzie pani Woźna będzie, jak Magda Gessler, broniła szkoły przed nożami. I to jest taki film, który był w sieci. To robią dzieci, albo to robi młodzież, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji, że rodzina tej kobiety, tragicznie zmarłej pani Woźnej, może mieć internet, może to widzieć, może to być dla nich traumatyczne. Tylko my nie patrzymy na tą drugą osobę, to jest największy problem. Patrzymy na swój czubek nosa i na to, jak my się czujemy, a zapominam o empatii. Problem jest też taki, że dzisiaj młodzież nie ma żadnego, jakby tu powiedzieć, takiej... Ma bardzo dużą empatię do osób dla siebie obcych. Oni zbierają, na się pomaga, wpłacają na schronisko dla bezdomnych zwierząt, są aktywni w wolontariacie, jednocześnie robią coś dla osób, które są dla nich praktycznie obce, mam na myśli zbiórki internetowe, a krzywdzą osoby, które są u siebie w klasach, które znają, z którymi się widzą przez 5 dni w tygodniu, przez 10 miesięcy w roku, od kilku lat. Dla tych osób nie mają litości, bo to jest moja koleżanka, bo z niej się można śmiać. A dla kogoś, kto jest zupełnie obcy, potrafią zbierać kasę i brać udział w akcjach dobroczynnych. To jest nieprawdopodobne, że dzisiaj tabelka, która jest wokół, jest tak wielką drzazgą, o której zapomnieliśmy jako społeczeństwo, żeby ją spróbować jednak wyjąć albo wiedzieć przynajmniej, że ona może być.
1: Mówił pan właśnie podczas konferencji o tym, że właśnie już bardzo szybko pojawiły się wirale, właśnie między innymi Magda Gessler, która te noże odpiera i ona tylko może uratować szkołę i różne inne filmiki. To dzieci udostępniają, przesyłają dalej i tak naprawdę ciężko to powstrzymać, bo ten internet jest tak szybki i to, że te nasze dzieci tyle czasu spędzają w tym internecie, ciężko to po prostu tę lawinę zatrzymać. I co my możemy zrobić? Co my jako rodzice? Czy nauczyciele, ludzie, którzy pracują z dziećmi, co my możemy zrobić?
0: Te filmy, które miałem przyjemność pokazywać na konferencji, konferencja była w piątek, ja z nocy z czwartku na piątek przejrzałem sobie po prostu TikToka, zrobiłem sobie zrzuty i je pokazałem. I ja z jednej strony jestem trochę w stanie to zrozumieć, bo dzisiaj staramy się wyśmiać strach.

0: to było za każdym razem, kiedy były różne sytuacje podczas II wojny światowej, też były dowcipy związane z nazistami, z Niemcami, z Hitlerem, z Rosjanami i tak dalej, po to, że z tego ten strach należy wyśmiać w jakiś sposób, tak? To też może być taka forma odpowiedzi, ale też jest formą jakiejś szydery i bezsensownego udostępniania. Moim zdaniem to jest po prostu rozmowa, której bardzo brakuje w naszych domach. Dzisiaj ja mówię o tym, że wszyscy rodzice mierzą czas dziecka spędzonego w technologii, ograniczają ten czas, a ja bym chciał powiedzieć, żebyśmy przestali mierzyć ten czas dziecka spędzony w technologii, a zaczęli mierzyć czas spędzony z dzieckiem, bo może wtedy będzie lepiej ten świat wyglądał, czego sobie i Państwu bardzo mocno życzę.
1: To nie jest tak, że te dzieci po prostu potrzebują uwagi, jakiejkolwiek uwagi rodzica, dorosłego, rówieśników też i robią takie rzeczy, żeby zwrócić. No bo nie wiem, chłopak z kamerką na głowie, który robi straszne rzeczy, robi to po coś, tak? Jakiś jest tego cel, straszny, ale jest, żeby pokazać się innym, tak? Żeby zabłysnąć, jak to się teraz mówi.
0: Na pewno jakiś, no nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, jest, wydaje mi się, za wcześnie, żeby, jest za zbyt szczątkowe informacje, żeby mógł się do tego odnieść, przynajmniej takie ja mam na ten moment, natomiast dzisiaj wszyscy rodzice uczą dzieci, jak przechodzić na zielonym świetle, że trzeba spojrzeć raz w jedną stronę, potem w drugą, wszyscy też uczą, jak się posługiwać nożem i widelcem, robić takie rzeczy, które są bezpieczne lub niebezpieczne w życiu takim codziennym, a zapominają, że wchodząc do tego internetu też powinniśmy im pokazać, jak ten internet wygląda, jak taka strona jest, jak której szukać, jak której zrobić, kto cię może zaczepić, jak rozpoznać dorosłego. To ja chciałbym zapytać, jak państwo nauczyli swoje dzieci, żeby rozpoznać dorosłą osobę w internecie, czy w ogóle z nimi na ten temat rozmawialiście, że mogą spotkać kogoś w internecie i jak te dzieci, jak mogą wasze dzieci rozpoznać dorosłą osobę? Czy gdzieś to pominęliśmy, bo stwierdziliśmy, że internet jest łatwy, prosty, a może nauczyciele na informatyce to załatwią. A kiedy rozmawiam z młodzieżą i pytam się ich, jak rozpoznają osoby dorosłe, to mi dzieci odpowiadają, że rozpoznają je dlatego, że na przykład mama szybciej pisze niż ja, więc dorośli szybciej piszą. Mama nie popełnia błędów interpunkcyjnych, stawia kropkę na końcu zdania, a my o tym zapominamy. I to jest weryfikacja wieku dorosłego? No to gdzie my te dzieci zostawiliśmy? Jeszcze raz, powinniśmy zaglądać do tego cyfrowego świata, nie bać się, że będziemy wyśmiani, że będziemy dziadersami, że będziemy niezrozumieni. Oni na to czekają, oni trochę czekają na naszą pomoc, bo bardzo jest duże niezrozumienie. Ja widzę to po sobie, kiedy ja bardzo często przychodzę do szkoły i czasami udaję idiotę, próbując od nich coś wyciągnąć, żeby szkoła wiedziała, co się w tej szkole dzieje, to te dzieciaki z taką otwartością opowiadają o tym, co jest dookoła. Ja bardzo często też udaję, że czegoś nie potrafię zrobić. Mam na przykład, słuchajcie, młodszego syna od was, no on mi opowiadał o takim challenge'u, siakim, śmakiem i tak dalej. I dzieciaki same idą w to, same są chętne, żeby mi powiedzieć, ale ja też trochę ich podpuszczając, trochę nakręcam tą dyskusję. A my dzisiaj pytamy się, jak w szkole, co było zadane, co zjesz i tak wygląda następny dzień. A to chyba nie tak powinno wyglądać.
1: Czyli ta uwaga, ta rozmowa, to powinno być najważniejsze, to powinno być słowo klucz.
0: No tak, no pytanie jest takie, czy potraficie państwo wymienić trzech influencerów ulubionych swojego dzieciaka, czy znajomych znacie wszystkich z internetu? To są takie pytania, które my musimy sobie dzisiaj zadać. Ile ja wiem o tym cyfrowym świecie swojego dziecka? Ile razy byłem w pokoju zwanym internetem mojej córki? Czy wiem, czy tam jest porządek, a może tam jest alkohol, narkotyki i jeszcze inne treści, które są powielane? A może jest po prostu czyściutko? No to jest pytanie, które każdy musi sobie zadać jako rodzic. Tutaj my musimy się bić bardzo mocno w pierś. Zgubiliśmy ich pędem życia, a musimy do nich wrócić, żeby nie było jeszcze gorzej, bo to, że tutaj to mleko się rozlało, to dobrze jest posprzątać i wyciągnąć konsekwencje, a nie powodować, żeby nadal kipiało i żeby zalewało całe mieszkanie dookoła.
1: Taka rada na dziś. Na dziś.
0: Rozmawiajmy, bądźmy uważni, bądźmy czujni, rozmawiajmy. Rozmawiajmy, jeszcze raz rozmawiajmy. To jest podstawa. Zajrzyjmy do tego świata. To nic innego, trochę mądrzejszego chyba nie jestem w stanie powiedzieć, czy w tej, czy w jakiejkolwiek innej sytuacji. Po prostu rozmowa, rozmowa i jeszcze raz rozmowa, a nie rozmowa przy telefonie, kiedy rozmawiasz z córką i sam siedzisz w telefonie. Kiedy dziecko przychodzi z jakimś problemem, a my mówimy, żeby córka na chwilkę odeszła, bo musimy coś zrobić i pochłaniamy się telefonem. Kiedy mówimy, dobra, to wiesz co, tata musi mieć czas wolny i ja czas wolny spędzam w telefonie, a nie z dzieckiem. Za chwilkę to dziecko zniknie z twojego domu i będziesz tęsknił za tym czasem wolnym. szkolnym. Wyjdzie na studia, potem będzie miało swoje własne życie, coraz mniej będzie przyjeżdżało do ciebie, tak jak ty przyjeżdżasz, coraz mniej do swoich rodziców czy do swoich dziadków, bo zawsze jesteśmy zmęczeni, zawsze jest jakieś ale. Ale tym często też jest tak, że rodzice na prelekcjach dla rodziców organizowanych przez szkołę, to frekwencja jest mizerna, bo zawsze jest jakaś wymówka. Wymówką jest wtorek o 17, wtorek o 19, a we wtorek to nie, gdyby to było w środę, byłoby super. Jak jest w środę, to może w piątek by mi pasowało, albo w ogóle mi nie pasuje. I zawsze szukamy wymówek. Nie szukajmy, zróbmy to tu i teraz, żeby było bezpiecznie dla wszystkich dookoła.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: O zagrożeniach, jakie czyhają w internecie na dzieci i młodzież, mówił Łukasz Gierek, prezes zarządu fundacji Hate Off.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Justyna Malinowska, zapraszam. Klub sportowy Lux Marcinkowo wznawia działalność. Mile widziani młodzi zapaśnicy. Naszym gościem jest dziś Witold Sańko, trener, i będziemy rozmawiać o tym, czym są zapasy i dla kogo to właściwie jest. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry.
1: Czym są zapasy? Co to jest za sport? Jest trochę inny niż piłka nożna, siatkówka,
3: no tak,
1: i tak
3: oczywiście.
1: Dalej.
3: Zapasy to jest po prostu stary sport olimpijski, który zawsze był na olimpiadach, i to przede wszystkim sport, który powoduje rozwijanie się zawodników, prostowanie ludzi, którzy nawet z problemami zdrowotnymi mają, a którzy będą trenowali, to na pewno wszystkie te skoliozy, nieskoliozy po prostu my eliminujemy, czyli dużo zajęć rekreacyjnych, poprawiających zdrowie i tak dalej. I celem naszym, bo przez długi okres czasu, pewien okres czasu nie prowadziliśmy działalności sportowej, ponieważ ja chorowałem i po prostu dopiero niedawno wróciłem do zdrowia. Niemniej zapraszam wszystkich uczestników, konkretnie uczniów szkół podstawowych od klasy 7-8, szkół średnich, studentów i byłych zawodników ościennych klubów sportowych do uczestniczenia w zajęciach sportowych, które będą się odbywali w sali gimnastycznej w Marcinkowie, konkretnie od listopada, w dniach wtorek i piątek. I cel jest nas taki, żeby przede wszystkim wznowić działalność klubu, zachęcić młodzież i byłych zawodników do zajęć, ponieważ nie tylko są zawody typu Mistrzostwa Polski, młodzików, juniorów czy kadetów, ale również ostatnio są też Mistrzostwa Polski weteranów, mamy Mistrzostwa Polski świata, Europy. Dlatego też zapraszamy ze wszystkich zawodników, niezależnie od wieku, którzy kiedyś trenowali, a którzy by chcieli trenować u nas ponownie. Także tutaj, no oczywiście, dlaczego nie zapraszam młodzieży, która jest mniej niż ta 7-8, tak?
1: No, czyli młodzież, dzieci nie.
3: Tak, dzieci nie. A oczywiście, jeżeli byli zawodnicy, chcieliby przyjść z dziećmi na zajęcia i tak dalej, to jak najbardziej. Natomiast samych dzieci szkół podstawowych nie zapraszamy, ponieważ no tak się dzieje, że te osoby, które będzie prowadziły zajęcia, nie potrafią pracować.
1: Te zajęcia, o których pan mówi, one są przeznaczone dla młodzieży i dorosłych.
3: I dorosłych, tak jest. I niezależnie, czy był to zawodnik, czy nie, jeżeli ktoś by chciał uprawiać zapasy, to zapraszamy akurat od listopada, jak powiedziałem wcześniej, tej sali w Marcinkowie, ponieważ to jest sala jakby po modernizacji, po rozbudowie, więc tam warunki będą bardzo dobre, jeśli chodzi o zajęcia, ponieważ będzie można się wykąpać po zajęciach, czyli prysznic wziąć i tak dalej. To znacznie poprawia sytuację w porównaniu z innymi.
1: Na czym polega ten sport? Zapasy.
3: Zapasy mają to do siebie, że jest to, jak powiedziałem wcześniej, dużo zajęć takich profilaktycznych, które rozwijają człowieka. Przede wszystkim chodzi o to, żeby był wysiłek fizyczny, ale również po prostu również polega, cel taki jest również, żeby przygotować zawodnika pod każdym względem. I jak jeżeli mamy piłkę nożną i tak dalej, to oczywiście to są ograniczenia. W zapasach mamy przede wszystkim akrobatykę, gimnastykę, a więc to jest cel taki. Natomiast jeśli chodzi o stan zdrowia tych ludzi, najczęściej są kłopoty i mają problemy, a szczególnie młodzież, która bardzo się bawi komputerami, telewizorami i tak dalej. Z reguły, jeżeli się lekarz bada, to mają problemy ze skoliozą, czy jakimkolwiek w ogóle. A poza tym często młodzież udaje, że jest chora. A więc jeżeli w szkole, to najczęściej nawet na WF-ie nie ma jej. My oczywiście ocen nie stawiamy, niemniej oceną są wyniki sportowe, które i osiągnięcia. Więc tutaj myślę, że jeżeli ktoś uprawił zapasy, to w każdym innym sporcie może też uczestniczyć. Obojętnie, czy to koszykarze, czy piłkarze, to tylko ze względu na swój wzrost i tak dalej. Także natomiast odwrotnie jest gorzej. No, także zapasy są to podstawą wszystkiego. Poza tym w zapasach nikt nie bije nikogo, nikt nikomu nie wykręca rąk, a więc nie robi żadnych dźwigni i tak dalej. Jest to stara olimpijska dyscyplina, która w każdej olimpiadzie występowała. No i oczywiście za czasów greckich, a więc mamy to olimpiadę, to był Pankration i tak dalej, to były też zapasy. Także my również cały czas uczestniczymy. No przykładem osiągnięcie klubu, które przez lata miało bardzo dobre osiągnięcie. W przypadku mamy też mistrzów polskich i tak dalej. No ale chciałbym, potwierdzeniem również jest to, że pan Stanisław Kamiński, mamy tu mistrza olimpijskiego, weteranów Europy i tak, i świata, także cel też jest taki, żeby również ci starsi koledzy, którzy by chcieli trenować, również mogli uczestniczyć w Mistrzostwach Polskich Weteranów, a być może i Mistrzostwach Europy i Świata. To wszystko jest przed nami.
1: Tak, to na pewno. Tak, mamy tutaj reprezentanta pana Stanisława Kamińskiego. Możemy się pochwalić, że takiego zapaśnika mamy w naszym powiecie. Oczywiście pozdrawiamy pana Stanisława. Czy zapasy to dobry sport dla młodego człowieka?
3: Jak najbardziej. Zapasy są bardzo dobrym sportem i ja oczywiście nie neguję, że każdy inny sport jest dobry. Natomiast tu zapasy po prostu jakby poprawiają stan zdrowia tego człowieka, tego młodego, czyli przygotowują go formalnie do życia. Zapaśnik, jeżeli ktoś uprawia zapasy, nawet w szkole podstawowej i tak dalej, to najczęściej jest to osoba spokojna, która po prostu potrafi siedzieć na lekcjach, nie kręcić się i tak dalej, ponieważ ona po prostu jest zdrowa. A jeżeli ktoś jest zdrowy, to po prostu jest uważny i nie wierci się, nie kręci, bo mu boli kręgosłup, czy bolą plecy. Ja mówię ten przykład. Natomiast porównanie z innymi dyscyplinami ma ten plus, że tu nie ma, ja mówię o dyscyplinach sportu walki, a więc tu nie ma uderzeń żadnych, nie ma dźwigni. A więc tutaj my poza tym dbamy o to, że przy każdym elemencie, który wykonujemy, to wykonujemy go z asekuracją. I najczęściej ja w swojej karierze zawodowej praktycznie nie miałem żadnych przypadków jakichś kontuzji, powiedzmy, poważnych. Natomiast w każdej innej dyscyplinie mogą to się, częściej pojawiają się te kontuzje.
1: Są sporty kontuzyjne, wiele takich sportów jest. Są sporty nawet niebezpieczne, ale też młodzież trenuje. A jak to jest właśnie z zapasami?
3: To znaczy oczywiście w porównaniu z MMA czy każdych innych sportach tajskich, boksów i tak dalej, no to zapasy są bardziej bezpieczne. Jak wcześniej powiedziałem, tam nie ma uderzeń, nie ma jakichś dźwigni, nie ma niczego. Wobec tego nie stwarzają takich problemów zdrowotnych. Raczej rozwijają człowieka, a więc jak to się mówi, jeżeli ktoś by miał problemy jakieś zdrowotne z tytułu kręgosłupa czy coś, to przede wszystkim bym zapraszał do zapasów, bo tu są dużo ćwiczeń korekcyjnych jest, a więc zresztą z badań to wynika, że zapaśnicy najczęściej są bardzo zdrowymi ludźmi, a jednocześnie mogą uprawiać każdy sport. jakby zapasy jakby są podstawą tych sportów, które jeżeli ktoś nie przeszkadza, jeżeli ktoś jest zapaśnikiem, może być dobrym piłkarzem, koszykarzem i tak dalej.
1: Przez ostatnie 2 lata klub istniał, ale zajęcia były zawieszone. Wcześniej jednak zapaśnicy, mrągowcy, zapaśnicy wyjeżdżali też na różne zawody i odnosili sukcesy.
3: Oczywiście. Przede wszystkim, nawet jeżeli wyjeżdżaliśmy za granicę, to też mieliśmy sukcesy. Organizowaliśmy u siebie zawody międzynarodowe i też osiągaliśmy sukcesy. Zresztą przykładem to może być, że klub jako w sumie przez swoją działalność raczej zdobywał indywidualnie niż grupowo wyniki ubyły, ponieważ myśmy małym jesteśmy klubem sportowym, bo z tego trudno by nam było wygrać jakieś tam zawody drużynowe. Natomiast jeśli chodzi o indywidualne, to były bardzo dobre wyniki. Przykładem to był właśnie Xavier Scholl, który ostatnio był mistrzem Polski i tak dalej. A klub zdobył co najmniej ponad 200 medali i także tu jeszcze się pochwalić. Oczywiście to były medale różne. Były złote, brązowe i srebrne.
1: Dla kogo są zapasy? Dla kogo jest ten sport? Można by powiedzieć, że dla każdego, ale pewnie nie dla każdego.
3: Zapasy są dla tych, którzy chcą trenować. Zapasy, ja przepraszam, że tak mówię. Ponieważ trudno kogoś namawiać do zapasów, skoro oni chcą grać w piłkę nożną. Więc na pewno zapas, więcej jest takich osób chętnych trenowania piłki nożnej, siatki czy koszykarstwa, ponieważ są to sporty masowe. I oczywiście są to sporty takie bardziej widowiskowe, w sensie tego, że no, Polska, powiedzmy, gra w piłkę, mamy praktycznie za czasów dawnych, to praktycznie nikogo nie było na ulicach, bo graliśmy na przykład jako reprezentacja w Mistrzostwa Świata czy Europy, więc to było tego. Natomiast zapasy to są sport indywidualny i najczęściej jest to tak, że może jeżeli nawet zdobędziemy mistrza olimpijskiego, no to po prostu tam pewien czas są, o nim się mówi, a później przestaje. Także więc to jest sport dla wytrwałych i którzy chcą trenować przede wszystkim ten sport. Prawiać.
1: Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu od listopada.
3: Tak jest, od listopada, wtorek i piątek. Dlaczego w piątek? Właśnie, bo akurat studenci, którzy na przykład studiują w Olsztynie czy gdziekolwiek, w każdym razie ci nawet osoby, które pracują, najczęściej czasu nie mają, a więc tutaj mogą przyjechać i trenować tu na miejscu. Oczywiście, jak powiedziałem wcześniej, bardziej to traktujemy jako rekreację i tak dalej. Oczywiście w przypadku tych osób, które mieszkają na miejscu, będą mogły uprawiać te 2 dni i tak dalej. Wiadomo, że osoby starsze no, pracują, są zajęci, więc tutaj też bierzemy to wszystko pod uwagę, że oni to będą uprawiali dla przyjemności. O tak. Natomiast młodzież wiadomo w kierunku tym, żeby dalej walczyć i zdobywać medale.
1: Wiadomo już o której godzinie te zajęcia będą się odbywały?
3: Tak, od godziny 17 do godziny 19, jak powiedziałem, wtorek, piątek.
1: 2-godzinny trening.
3: Tak, no nie do końca 2, bo my akurat tak się dzieje, że musimy tą matę rozłożyć i złożyć. Czyli najczęściej to będzie trwało 1,5 godziny, natomiast te 15, pół godziny będzie przeznaczane na składanie i rozkładanie maty.
1: Jak wygląda trening w zapasach?
3: No podstawą to jest rozgrzewka zawodników, która trwa minimum 1,5 godziny. Później są jeżeli już jesteśmy w trakcie prowadzenia zajęć przez pewien okres czasu, to jest powtórzenie elementów, których po prostu my już prowadziliśmy te zajęcia i tak dalej, a więc technika, taktyka tych, jeśli chodzi o walki, natomiast na końcu jest akrobatyka, rozciąganie, czyli to są jakby 3 podstawowe rzeczy. Rozgrzewka, następnie trening podstawowy, i na końcu jest to rozciąganie, akrobatyka. No wiadomo jaki cel, bo to jest, jednak to są wysiłek jest. i tak dalej. No bo tacy zawodnicy, którzy uprawiają zapasy, w trakcie treningu tracą mniej więcej 2 do 3 kg w dzień.
1: Gdzie należy się zgłosić, czy po prostu wystarczy przyjść na zajęcia?
3: Oczywiście wystarczy przyjść na zajęcia i my na miejscu i wstępnie to po prostu ta osoba może pierwszy raz przyjść, no obejrzeć trening, uczestniczyć na początek i się zorientować, czy będzie zainteresowana tym uprawianiem tych zapasów, czy nie. A następnie później będziemy wymagali już dodatkowych rzeczy, ale to już opowiemy w trakcie.
1: Także ja serdecznie dziękuję. Naszym gościem był Witold Sańko, trener w klubie sportowym Lux Marcinkowo.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

0: Reklama. Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Oferujemy farby, szpachle do wnętrz i fasad, emalie i impregnaty do drewna, kleje i tynki do systemów docieplań, żywice do posadzek, komponenty do renowacji łodzi, farby przemysłowe do konstrukcji stalowych, wałki, pędzle oraz wszystkie niezbędne akcesoria malarskie. Zapraszamy. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania,
2: po mamie byłaby z Ciebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Drodzy klienci, market budowlany WNW Węglewski Dom Wnętrze Ogród zaprasza na udane zakupy przy ulicy Kolejowej 4A. Market czynny od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20.00, a w sobotę od 7.00 do 18.00. Jesteśmy również czynni w każdą niedzielę handlową od 10.00 do 16.00. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz ogrodu. W tym miesiącu specjalny rabat. Minus 25% na okna Perfect Term firmy Sonarol. Okna można zamówić wraz z usługą montażu. Zapraszamy serdecznie. Nie czekamy na Was.
6: Dużo dobrego.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel. Tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto dużo dobrego.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Siemanko, no i znowu jest weekend, znowu jest sobota i znowu jest weekendowe Melo. Fajnie, że wy też jesteście. O pokaz tej strony Tobi Romeo leci do was numerem Fly High.

Neptunika, What If w Melo Radio 2, weekendowe Melo, fajnie, że jesteście z nami. Dzisiaj mamy dzień gier planszowych i w całej Polsce odbywają się różne inicjatywy bardzo ciekawe, do których można się przyłączyć, pograć planszówki, a może poznać jakieś nowe tytuły, a potem zabrać do domu i pokazać rodzinie, dzieciakom, przyjaciołom, tak spędzić na przykład sobotnie popołudnie. No ja pamiętam, że u mnie za dzieciaka to planszówki się rysowało na dworze, na piasku. Taka gra była w Państwa i Miasta na przykład. Zabierało się po kawałku państwa innemu graczowi, ale trzeba było też w drugiego kolegę rzucić patykiem, żeby w ogóle można było to zrobić. No ciekawe, jak dzisiaj to rzucanie patykiem byłoby odebrane. Just in case, Timmy Trumpet, już teraz w Melo Radio. Dzisiaj będziemy zaglądać do rankingu DJ Mag, bo już się pojawił i już znamy najgłośniejsze nazwiska wśród nich. Ten gość właśnie.

0: Take Me Back, Kygo w Meloradiu w notowaniu DJ Mac Top 100. Zabrakło go i w tym roku niestety. To dziwne. 5,5 miliona obserwujących na Instagramie. Biorąc pod uwagę, że Geta, który wygrał, ma 12 milionów, to aż się dziwię, że nie chcieli głosować. Na to od głosów fanów zależy, na którym miejscu DJ się pojawi. No cóż, może w przyszłym roku, Kygo. Zobaczymy. Years and Years za kilka minut.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
7: Za mnie.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Pani Celinka wie, co jest super.
14: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
13: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
16: Skoda.
17: Czyta lektor AI.
18: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
19: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,90.

0: wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
1: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
0: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
6: Panie Pascalu.
7: Tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzele. Pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

Łowcy gwiazd, Cleo. Myślę sobie, że gdy noc pochmurna, to na próżno gwiazd szukać, ale u nas zawsze je znajdziecie, również te, które pojawiają się w rankingu Top 100 DJs 2026, bo właśnie takie kilka dni temu dosłownie się pojawił. No tak, wszyscy już wiemy, że David Guetta na miejscu pierwszym i na pewno do repertuaru tego jego mościa zaglądamy z wielką radością. Zrobimy to już teraz, razem z Marlonem Hofstadem w numerze Catch Up. Zróbcie głośniej.

0: Everlasting, Armin van Buuren i Sasza w Meloradiu. Tak gramy wam tuż przed godziną 11, żebyście słonka trochę dostali. Mimo że dzisiaj pochmurno i deszczowo i naprawdę jesiennie, to nie jest ta piękna polska złota jesień, tylko liście złote na drzewach.
1: A już o 11 zagramy.
0: Ale z nami to prawdziwe lato się robi i za chwilkę tak będzie. Bo Bibi Rexa przejmuje antenę. Set Girls na początek o 11.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Drodzy klienci, market budowlany WNW Węglewski Dom Wnętrze Ogród zaprasza na udane zakupy przy ulicy Kolejowej 4A. Market czynny od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20.00, a w soboty od 7.00 do 18.00. Jesteśmy również czynni w każdą niedzielę handlową od 10.00 do 16.00. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz ogrodu. W tym miesiącu specjalny rabat. Minus 25% na okna Perfect Term firmy Sonarol. Okna można zamówić wraz z usługą montażu. Zapraszamy serdecznie, czekamy na Was.
7: Gang Zaradniaków zaprasza do Biedronki po ekstra naklejki. Tylko teraz kup produkty Mleczna Dolina lub Delikatę za minimum 10 zł i zyskaj dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Tak, od czwartku 8 do soboty 10 października zgarniasz dodatkową naklejkę Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
8: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
9: Już to czytałyśmy?
8: Już to wymyśliłam.
10: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 watów Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
18: Czyta lektor AI.

0: Możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
2: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
4: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przecen na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: O reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Siemanko, 11 na zegarkach, inni gadają, a my gramy Sad Girls, Bibi Rexa i David Guetta w Melo Radio. Poka, cześć. Dajcie znać, co u was. Czekam przy WhatsAppie. Znajdziecie go na meloradio.pl. Jak sobie wbijecie na smartfonach, na dole jest komunikator. Ślijcie głosówki.

4 to the floor of Offenbach niesie w stronę dobrego melo. Dzisiaj o 20 ruszamy, przypominam, The Best of Tomorrowland na początek, a potem niech was poniosą nasze gwiazdy. Player Melo Radio.pl, tam pełny line-up. Możecie już teraz sobie sprawdzić, kto będzie grał, żebyście mniej więcej wiedzieli, na jaką muzykę być gotowym wieczorem. Polecamy się bardzo gorąco. A teraz sięgamy do muzyki gościa, który w notowaniu DJ Mag Top 100 2026 zajął miejsce numer 12. Don Diablo z numerem Bad właśnie teraz pojawia się u nas. No, to gość, który w tym notowaniu pojawia się regularnie w stosunku do zeszłego roku jedno oczko wyżej. Czyli ta 13 w zeszłym roku była szczęśliwa dla niego.

0: Lost Frequency z Paraiso, ale on się bawi tym numerem. Mary Frost śpiewała u niego w utworze i pewnie wszyscy cały czas podśpiewujecie albo przynajmniej nucicie, bo to jest taki numer, który wpadał w ucho, wierci w tej głowie, nie chce stamtąd uciec. Ale podobnie jest z Today 4, To Flow, już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
11: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Oferujemy farby, szpachle do wnętrz i fasad. Emalie i impregnaty do drewna, kleje i tynki do systemów docieplań, żywice do posadzek. Komponenty do renowacji łodzi, farby przemysłowe do konstrukcji stalowych, wałki, pędzle oraz wszystkie niezbędne akcesoria malarskie. Zapraszamy. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
12: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
13: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
15: Poznań, płatność zakończona.
16: Kraków, ruszamy dalej.
17: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
18: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
19: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
20: Netto przedstawia.
21: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
22: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
21: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
22: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
21: To może zapraszamy?
22: Dobre!
20: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
23: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
0: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
8: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
16: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
24: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
23: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
25: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

Ride It Regard w Melo Radio. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Gier Planszowych. Jeśli macie swoją ulubioną, to podeślijcie proszę, albo wspomnijcie, w jakie gry lubiliście grać, kiedy byliście dzieciakami. No właśnie, a może na jakąś planszówkę by się przydało parę złotych, co? Bo to nie są tanie rzeczy. Takie kreatywne, wymagające, to i dla portfela wymagające są. Więc mamy na to radę. Szybka kasa od Melo Radia, parę stówek może być twoje. Wystarczy, że wbijesz na meloradio.pl i dasz znać, na co tych pieniędzy potrzebujesz. To tylko taka sugestia, propozycja, ale pomysłów możecie mieć oczywiście więcej. Meloradio.pl, tam zostawiajcie wasze zgłoszenia, a to już Fisher Rain w Melo.

0: Weekendowy Melod jest to i Chain z numerem Hard to be Around. Tak gramy wam tuż przed godziną 12 i zapraszamy, byście byli z nami również w samo południe, bo wtedy będziemy strzelać do was naprawdę grubymi numerami. Marlon Hofstadt, South Star z numerem I Like. To będzie pierwszy kawałek, który poleci w waszą stronę. Mam nadzieję, że głośniki są na to gotowe.
1: Już o 12 zagramy.

0: Szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Dołożyłbym do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę.
2: Szybka kasa od Meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Oferujemy farby, szpachle do wnętrz i fasad, emalie i impregnaty do drewna, kleje i tynki do systemów docieplań, żywice do posadzek, komponenty do renowacji łodzi, farby przemysłowe do konstrukcji stalowych, wałki, pędzle oraz wszystkie niezbędne akcesoria malarskie. Zapraszamy. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
8: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
9: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
10: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
15: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
16: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
17: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł w różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
19: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
20: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.
21: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
22: W tegorocznym Top 100 DJs DJ Mag znalazło się kilka ciekawych nazwisk, które dopiero po raz pierwszy w tym zestawieniu się pojawiły. On nie pierwszy raz, trzy oczka wyżej niż w zeszłym roku. Marlon Hofstadt na 97. A u nas ze swoim numerem Uno, I Like, róbcie głośniej Southstar razem z nim.

Prima Donna, znaczy pierwsza dama od Two Colors w Melo Radio, to weekendowe Melo, które Patryk spędza na przystanku aktualnie. Ciekawe zdjęcie wysłał. Zdjęcie z dziurawym dachem tegoż właśnie przystanku. I uwaga, piękny cytat z filmu. Stary, ja tu na deszczu, wilki jakieś. Pozdro Patryk, mam nadzieję, że autobus wkrótce przyjedzie. Chociaż z drugiej strony, to nie byłem pewny, że to były wilki. Może to jednak kojoty były. Pozdro dla kumatych. Dmitry Vegas, Like Mike, już teraz. Thank you. Gramy głośno.

tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: All of my love, Ebony, Easy Bizu w Melo Radio, to weekendowe Melo, rozkręcamy się przed dobrym Melo. Jak je dzisiaj zaczniemy, to skończymy dopiero jutro o 11, bo jutro po raz kolejny o 10 punktualnie w Melo Radio After. Mam nadzieję, że będziecie ze mną, co? Będziecie?
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Autopromocja. Sobotnie dobre Melo. Zaczynamy o 20. To będzie najlepszy set. Prosto z Tomorrowland. To będą też najlepsi z najlepszych. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Luster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe dobre Melo. 6 godzin dobrego. Melo. Słuchaj już dziś po 20. Tylko w Melo Radio. Najlepsze Melo jest tylko u nas.
3: Bo nie warto stać w miejscu.
4: Bo liczy się dobra energia.
3: Bo ciągle dodają coś nowego.
2: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
14: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Oferujemy farby, szpachle do wnętrz i fasad. Emalie i impregnaty do drewna. Kleje i tynki do systemów dociepleń. Żywice do posadzek. Komponenty do renowacji łodzi, farby przemysłowe do konstrukcji stalowych, wałki, pędzle oraz wszystkie niezbędne akcesoria malarskie. Zapraszamy. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
15: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 watów Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
16: Drodzy klienci, market budowlany WNW Węglewski Dom Wnętrze Ogród zaprasza na udane zakupy przy ulicy Kolejowej 4A. Market czynny od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20.00, a w sobotę od 7.00 do 18.00. Jesteśmy również czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz ogrodu. W tym miesiącu specjalny rabat. Minus 25% na okna Perfect Term firmy Sonarol. Okna można zamówić wraz z usługą montażu. Zapraszamy serdecznie. Czekamy na Was.
18: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
19: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
20: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
21: Codziennie niskie ceny.
11: Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
21: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
22: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
23: Po reklamie. Autopromocja.
24: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
25: Jak co weekend? Najlepsza muza, wasze wiadomości
26: i mocno podkręcone tempo.
27: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
25: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
24: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
23: Autopromocja.

To A-Log, The Chainsmokers, May Stevens z numerem Jungle w Melo Radio. Dobre Melo dzisiaj od godziny 20, a my podróżujemy razem z wami po świecie najgłośniejszych i najgorętszych nazwisk światowej sceny muzycznej, bo pojawił się ranking top 100 DJs DJ Mag. A-Log na miejscu czwartym, no i spada z podium, ustępując tam miejsca Animie, bo to właśnie on wskoczył na miejsce trzecie. Sprawdźcie, jak radził sobie w tym roku Axwell, bo to właśnie on pojawia się teraz na antenie. Śpiewać będzie Bon, a numer zatytułowany jest Whatever Turns You On.

0: Walk with me w Alexia Nishaus w Melo Radio, to weekendowe Melo. Jak się bawicie? Jak wasze samopoczucie? No i czy jesteście gotowi?
1: A już od 13 zagramy!
0: Bo w kolejnej godzinie lubię cię jak lato. Za oknami pada, a u nas zaświeci dla was słońce, modelki włodarskie punktualnie o 13 w Melo.

0: So can we pretend?
1: Honestly.
2: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie 2, drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
13: Tato, z czego były pierwsze książki?
14: Z glinianych tabliczek?
13: To jak wtedy zaginali rogi?
15: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
16: Marian, a po całym tygodniu pracy?
17: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
18: Media Expert, taniej masz.
2: Po reklamie.

0: RJ9FM. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Siemanko, w tej godzinie zagramy sobie w Podejmij Wyzwanie. Bądźcie czujni, bądźcie gotowi, bo wkrótce rzucę hasło z prośbą o telefonowanie do studia. A teraz modelki włodarskie. Opoka, cześć.

Silva Bumpa on Tonight na miejscu 22 we wczorajszym notowaniu 30 Meloradia. Może być lepiej, choć na razie trend spadkowy. Wszystko zależy od was. Player Meloradio.pl, tam jest całe notowanie dla was. A ja bym tak chętnie zachęcił, żebyście zerknęli do propozycji, które są na samym dole. Tam na przykład James Hype, król, jeżeli chodzi o technikę podczas grania na scenie. Kolejna rolka wjechała do niego na social media, na której pokazuje, jak dzięki okularom wziętym od swojego fana udowadnia, że on gra na żywo i co on tam za tymi dekami wyprawia. Sprawdźcie sobie. A teraz Anima, Ellie Goulding, Hypnotized w Melo.

0: Sexy Magic, Atrial, Paco Amoroso, Pink Panthers w Melo Radio, a za chwilę podejmij wyzwanie. Jak macie ochotę sięgnąć po Melo Skiety z naszej limitowanej edycji, to proszę dzwonić pilnie do studia 321-321-777. Podejmij wyzwanie już za kilkanaście minut. Czekam na wasze telefony. 321-321-37.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Reklama. Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
3: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Oferujemy farby, szpachle do wnętrz i fasad, emalie i impregnaty do drewna, kleje i tynki do systemów dociepleń, żywice do posadzek, komponenty do renowacji łodzi, farby przemysłowe do konstrukcji stalowych, wałki, pędzle oraz wszystkie niezbędne akcesoria malarskie. Zapraszamy. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, bohaterów Warszawy 10.
4: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. Więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie byłaby z siebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
15: Doradczyni klienta.
14: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
16: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
17: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
18: Po reklamie.

0: Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.
1: Trzy, dwa, jeden, siedem, siedem, siedem. Dzwońcie za chwilę, podejmij wyzwania, to już Calvin Harris.

0: Nieważne, czy w głośnikach, czy w słuchawkach, ten numer zawsze brzmi dobrze. Animals i Martin Garrix w weekendowym Melo. A teraz podejmij wyzwanie. Terenie, razem ze mną, siemanko.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Tereniu, słuchaj, dzisiaj jest dzień gier planszowych i ja pomyślałem sobie, że taką grę planszową specjalnie dla ciebie stworzę. Zagramy w ramach wyzwania?
1: Gramy, wow!
0: Kochana, no to słuchaj uważnie. Budzisz się w niedzielę rano po dobrym Melo w obcym mieście. Twoim zadaniem jest odnaleźć przyjaciół. Wychodzisz z hotelu. Możesz iść w lewo albo w prawo. W lewo jest znak najlepszy after, a w prawo park miejski. W którą stronę idziesz, żeby ich szukać?
1: Najlepszy after.
0: Bardzo dobrze, idziemy w lewo, świetnie. Dochodzisz, moja kochana, do bloku. Są trzy klatki schodowe i, uwaga, przed jedną stoi babcia z pieskiem, przed drugą kurier z jedzeniem, a przed trzecią policyjny radiowóz. W której klatce są twoi znajomi?
1: Kurier z jedzeniem.
0: Dobra, wybrałaś drugą klatkę, więc uwaga. W pierwszej na pewno byś nie znalazła swoich znajomych, bo tam się nic nie dzieje. Babcia zadzwoniła po policję, bo w bloku grała głośno muzyka i wyszła sobie po prostu popatrzeć. Wchodzisz do drugiej klatki, uwaga, tu nie ma twoich ludzi, ale spotykasz dostawcę jedzenia, który mówi, że właśnie z nimi rozmawiał, bo ma im dostarczyć pizzę i że pomylił klatki i że zabierze cię do nich i to znaczy, że brawka, bo dotarłaś do swojej imprezowej ekipy, moja kochana, gratulacje! Żeby w życiu wszystko szło tak łatwo, co?
1: Jest. Sama jestem babcią i nie wybrałam babci.
0: Babciu Tereniu, w takim razie zdejmuję skiety ze swoich stóp, pakuję i wysyłam do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Żartuję, będą nowe, świeże i pachnące. Baw się dobrze i super weekendu ci życzę. Pozdrowienia dla ciebie i wszystkich twoich. Pa!
1: Pozdrawiam, pa!

0: Katy Perry, Snoop Dogg i California Girls przed 14, a my już gotowi do kolejnej godziny weekendowego Melo.
1: A już o 14 zagramy
0: Music Sounds, Fast Boy.

autopromocja. Najlepsze dobre melo w każdą sobotę od 20 w Meloradiu. Dobrze zacząć od The Best of Tomorrowland. Dobre sobotnie melo to sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe dobre melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj już dzisiaj po 20. Tylko w Meloradiu. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: tego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
0: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
3: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. Od piątku 9 do soboty 10 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 12 do środy 14 października. Przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
4: Cześć, tu Baza!
5: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
6: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
7: I spotkanie z nami na żywo.
8: W

0: eventim.pl.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
2: Tato, co znaczy negocjować?
3: Szukać porozumienia.
2: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
4: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: Radio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Siemanko, to weekendowe Melo. Rozgrzewamy się przed dobrym Melo. Sety od 20, a teraz Music Sounds i Fast Boy. To jest pierwszy numer ode mnie o 14. Inni gadają, niech tak robią dalej. A my już wam gramy. Opoka, cześć.

Liwka poza tobą nic, dziś weekendowe Melo, zaglądamy sobie do rankingu DJ Mag, DJ Stop 100. No i tam kilka ciekawych nazwisk, które po raz pierwszy pojawiły się w tym zestawieniu 100 najlepszych, najpopularniejszych DJ-ów. To najlepszych to nie do końca chyba o to chodzi, bo nie chodzi o technikę, o to kogo kto lubi, ile osób kliknęło w głosy. No ale na tej podstawie na przykład Mahmud Orhan pojawił się po raz pierwszy. Warto na tego gościa zwrócić uwagę. Z gości, których znacie z naszej anteny, m.in. Shimza, m.in. Sony Fodera, no i debiutuje również wybitny Padre Guilherme. Bez wątpienia najlepszym DJ-em tego zestawienia okazał się One More Time i pewnie nie ostatni David Guetta, którego teraz posłuchacie razem z Alphaville i Avon Max, Forever Young.

0: A w oryginale Kygo, ale remix Take It Back zrobił Robin Schulz, który dzisiaj pojawi się w ramach dobrego Melo Player, meloradio.pl. Tam caluteńki line-up dla was. Sprawdźcie, kogo jeszcze ściągnęliśmy do ekipy dobrego Melo w Meloradiu. A za kilka chwil Huntrix i Golden.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu,
0: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
0: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
4: Chcesz mieć więcej z życia za mniej?

6 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.

Sophia Loren, DJ Remo, Tymek, tak gramy wam w Weekend of Melo, w Melo Radio. Czytam sobie, że planują na dwójce zrobić najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości, jakiego do tej pory jeszcze nie było, bo ma mieć podobno, uwaga, aż 48

8 km długości. Przejazd tego odcinka zajmie 41 minut, czyli mówiąc krótko, nie taka szybka ta autostrada. Gdziekolwiek, którędykolwiek jechać będziecie w trakcie weekendu, polecamy się z naszą muzą Happiness is So Sad. Swedish House Mafia gra dla was.

0: Zgaduj, na którym miejscu byli w rankingu top 100 DJs DJ Mac. Lucas and Steve. No nie, no chciałbyś.
1: Nie
0: na pierwszym Guetta, Lucas and Steve na miejscu 77. No spadli w stosunku do zeszłego roku o 11 pozycji. Do rankingu pewnie zaglądać będzie również Konrad dzisiaj po południu.
1: Tak jest.
0: Baw się dobrze.
1: Słuchaj, jak może być inaczej w takim miejscu?
0: Przynajmniej nie pada u nas, jest słonecznie i pogodnie. Wy też bawcie się cudownie dziś.
2: A już o 15 zagramy.
1: How does it feel?
0: Ciekawe, jak będziecie czuć się jutro o godzinie 10. Zapraszam na after. Bądźcie koniecznie. Do usłyszenia. Hej.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Mamo, ten bohater jest dziwny.
8: Nie lubisz go?
7: Lubię i to jest najdziwniejsze.
9: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. I już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabnianie. 2600 W Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
13: No to jedziemy z tą sobotą i odparamy Before przed dobrym Melo. Dub Dogs, How Does It Feel na początek 15. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Armin van Buuren na 14 minut po 15, tak podkręcamy tempo w Melo. Kiedy ostatnio pożyczaliście od kogoś hajs albo pożyczaliście go komuś, bo zabrakło siana do wypłaty? No, kto tego nie zna, niech pierwszy rzuci kamieniem, ale mam na to rozwiązanie, bo już w poniedziałek w Melo szybka kasa, no i szansa na zgarnięcie 200, których nie będziecie musieli oddawać, a co więcej, nie będziecie też na przykład musieli wysyłać żadnego SMS-a za kasę, żeby je zgarnąć. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i tam piszcie, na co potrzebujecie kasy.

0: Ależ to jest dobry numer. Joel Corey, Hannah Blaine. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Zdarzyło wam się kiedyś udawać przed rodzicami w nocy, że śpicie, jak zaglądali do pokoju, chociaż nie spaliście? No, pewien typek też próbował i to nie przed rodzicami. Za chwilę o tym wam opowiem. Zagra nam też La My Life is Going On. To wszystko jeszcze przed 16.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: Panie Pascalu.
6: Tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Nadciąga Festiwal Lat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
9: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
10: Bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You. Rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: Po reklamie.

Sean Paul, David Guetta i Becky G, tak podkręcamy tempo w Melo. To jest mocne story. Typ, słuchajcie, był poszukiwany listem gończym, przyjechał do Polski, no i zapukała policja. Co chłop zrobił? Schował się w Wersalce, no tylko trochę był chyba za gruby, bo łóżko było niedomknięte, no więc policja typa wyczaiła, no a ten jeszcze później udawał, że śpi. No najlepsze, że on w ogóle przyjechał, słuchajcie, do Polski do, nazwijmy to, znajomej. No to teraz też będzie miał znajomych w więzieniu, chociaż czy będzie równie zadowolony, to nie wiem. A to świeżynka w naszej playce, Matt Bukowski i Natalia, Grawitacja.

0: Years and Years in Desire, tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 16, no i żaden deszcz nam nie przeszkodzi w Biforze, no bo przecież w weekend, no to myślę, że każdy ma dobry nastrój, niezależnie od tego, jaka jest pogoda.
1: A już o 16 zagramy
0: Whatever Turns You On. Axwell i Bon punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc koniecznie zostańcie z Melo.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Axwell Lee Bonto na początek, ale za chwilę też polski akcent, bo Sibul się pojawi, przed nami też Fucha, Liwka i Enklawa, to wszystko w przygotowanej przeze mnie na 16 plejce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam, zapinamy pasy, no i ruszamy.

po moście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

to Color się Primadonna, tak podkręcamy tempo w Melo na kwadrans po 16. To się dopiero nazywa bydlak, a mianowicie największa dynia na świecie. Ostatnio taką wyhodował 65-letni pan z brytyjskiej miejscowości. No i ta jego dynia ważyła, słuchajcie, uwaga, tonę 295 kg 800 gramów. Matko, ile on to musiał hodować? Chociaż ja to i tak, jak typowy jesieniarz, myślę tylko, ile z tego by było pumpkin spice latte.

0: Robin Schulz i Take It Slow, to Mel Radio, to 27 minut po 16, a za chwilę powiem wam, co można zrobić z połączenia dwóch hulajnóg elektrycznych i kanapy. Zagra nam też Calvin Harris, to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Torebka, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ jak wiadomo, trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy.
4: Kasa leci już do ciebie.
3: Super, dzięki.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
3: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
13: Pokaż.
12: Giga linie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
13: A ile tych linii?
12: Giga.
13: No to będzie Giga Challenge.
14: Nowa zdrabka Giga linie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
15: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Włoski koncentrat do płukania tkanin Tesori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
16: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
17: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
18: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
17: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
19: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
17: Sposób na twój dobry dzień?
18: Mamy to w Lewiatanie.
19: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
20: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
21: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
22: Codziennie niskie ceny.
0: Marian, a po całym tygodniu pracy?
1: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
22: Po reklamie.
23: Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

Wyobraźcie sobie, że dwóch kolesi wpadło na pomysł, że na dwóch hulajnogach elektrycznych położą kanapę, no i w ten sposób sobie jechali, aż ich policja zatrzymała. No, o telewizorach, które leciały przez okno albo skakaniu na stół na domówkach, to ja słyszałem. Ale żeby wykminić kanapę na hulajnogach, to tam chyba nie tylko chipsy i paluszki były grane, coś czuję.

Wieczora jeszcze nie ma, ale zabawa na pełnej, bo to jest właśnie Before. A w nim Daddy Cool na 18 minut przed 17. To dopiero akcja w Stanach Zjednoczonych.

0: No mam nadzieję, że wy w waszych kurkach też robiliście to wo-o-o. Tak podkręcamy tempo w Melo. Jeszcze przed 17 u nas Wasted, a po 17 też dużo muzycznych smakowitości dla was przygotowałem.
1: A już o 17 zagramy
0: Turn the Lights Off. No i tak zagramy oczywiście punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Kiciu,
5: a?
4: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk.
4: A?
5: I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie 2. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie 3.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
12: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
11: Czyli frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
14: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
15: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
16: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
17: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
18: Czy jeszcze leżycie w łóżku i myślicie o tym, jak się przygotować do imprezy, czy już może na pełnych nogach? Mam dla Was najlepszą muzę. Turn the lights off. Na początek Konrad Fraczek, witajcie.

All of my love, Melo, 14 minut po 17, to jest Before, a niemal połowa z nas, zanim zacznie na przykład robotę, ma jakiś swój, słuchajcie, rytuał. No i okazuje się, że 1/3 po prostu przygotowuje coś do picia, no bo wiadomo, najlepiej robotę zacząć od kawusi. 31% po prostu przygotowuje potrzebne materiały, a 28% z nas sprząta sobie na biurku i najbliższe otoczenie. Chociaż myślę, że i tak naszym ulubionym rytuałem, jeśli chodzi o pracę, jest po prostu wychodzenie z niej. Oczywiście nie mówię o mojej, bo tu jest mi bardzo przyjemnie, tym bardziej gdy grałam takie numery. A Armin van Buuren to już teraz przed nami, za chwilę też David Guetta i Alok.

0: To Tiesto i Hard to be Around. My podkręcamy tempo 27 minut po 17 na dworze. Dzisiaj taka typowa jesienia. Jak wy sobie z tym wszystkim radzicie? Dajcie znać na WhatsAppie Melo, jak radzicie sobie z barową pogodą. A u nas za chwilę The Way RR.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ukośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
14: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
18: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
19: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
2: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Psst. Cześć. Tu Influencer. Ten od cen.
5: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Po reklamie.

No z nim to może być bajka i to nie tylko Disneya. Kiza w Biforze, a ja parę chwil temu pytałem was o patenty na deszczową, jesieniarską pogodę. No i Karolina napisała na WhatsAppie Melon, że odpaliła sobie w chacie radio, zrobiła Pumpkin Spice, no i od razu humor lepszy. W podobnym kierunku też Sylwia poszła, która na pocieszenie robi sobie dzisiaj z kolei szarlotkę, a swojego chłopa wysłała po lody do niej i tak sobie będą dzisiaj szamać. No ładnie dziewczyny smaka robicie, ładnie. Ładnie to tak? Tutaj człowiek zazdrosny, bez ciasta, bez kawy, ale z dobrą muzą. Fastboy Music Sound to już teraz przed nami.

0: Joel Corey i Lionheart, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 18 w Melo. Mam nadzieję, że wy już w imprezowych nastrojach, no bo to jest before, a my coraz bliżej wieczora i nocy, a wtedy oj się będzie działo.
1: A już o 18 zagramy
0: Happiness is so sad. Swedish House Mafia punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc zostańcie z Melo.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na mini party, mini parapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
9: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
10: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
11: Poznań, płatność zakończona.
12: Kraków, ruszamy dalej.
13: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
14: Cześć, tu Baza!
15: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
16: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
17: I spotkanie z nami na żywo.

0: na eventim.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: O reklamie.

0: Koloracją brązową. Słuchaj na 104.9 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: No to jedziemy z tą 18, bo nie ma na co czekać. Happiness is so set na dobre otwarcie. Za chwilę też Overdrive, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

pogwizdać sobie przy sobocie można przy takich numerach. Dive into the Ocean to Mel Radio, to Before i to już kwadrans po 18, a my podkręcamy tempo. A ja tymczasem przeglądam internety, bo znowu głośno o Danielu Martyniuku. On ostatnio jakąś taką wielką przemianę podobno przeszedł, że już dobry będzie, ale słuchajcie, trafiłem na nagłówek. Faustyna Martyniuk pochwaliła się roztańczonym synkiem. Czysty Daniel, widzicie podobieństwo do taty? Ja może i widzę, ale lepiej, żeby on w ślady taty swojego nie szedł może. J-Lo.

0: No, James Hype to zdecydowanie zna się na podkręcaniu tempa, ale nie tylko on, co za chwilę wam udowodnię, grając dla was świeżynkę w naszej playce, ale zanim ona, to m.in. David Guetta jeszcze przed 19, więc bądźcie z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy Sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
0: Po reklamie.

0: najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Ależ się jaram na to, że będę mógł zagrać wam ten kawałek, czyli świeżynkę w naszej playlistie. Jaram się dlatego, że jak odpaliłem go sobie w furce, jadąc do radia, no to od razu się w taki bardzo dobry nastrój chillowy wprawiłem, taki też trochę imprezowy, taki idealny, jednym słowem, przy weekendzie. No i stwierdziłem, że muszę wam to zagrać. No to co, jesteście gotowi? Spektrum, Morena, Speed Up to już teraz przed nami. Dajcie głośniej, bo naprawdę warto.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: No palce same chodzą na kierownicy, co nie? A i nóżka też gdzieś tam chodzi, no bo przy takich numerach to zdecydowanie się nie da inaczej. Back to yours, tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 19:00. A po 19:00 powiem wam między innymi co zrobić, żeby zgarnąć trochę siana. I to już w poniedziałek.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Magnetic. No ja bym tak bardzo chętnie na przykład magnetycznie przyciągał pieniądze. Magnetic u nas punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie zostańcie z Melo, bo u nas najlepsza muza.

0: reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
8: Pokaż.
7: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
8: A ile tych linii?
7: Giga.
8: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
10: 19 na zegarkach, a Before przed dobrym Melo dopiero się rozkręca. Magnetic otwiera nam tę godzinę, za chwilę Lady Gaga. Ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Marlon Hofstad w Melo Radio, tak podkręcamy tempo w Biforze przed dobrym Melo. Macie już pomysł na poniedziałkowy wieczór, bo mogę wam parę podrzucić. Na przykład kino, wyjście do restauracji albo kręgle i za to wszystko może zapłacić wam właśnie Melo. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Melo Radio, a już w poniedziałek szansa na 200. 200, które mogą być właśnie wasze. Meloradio.pl, tam zaglądajcie, a już teraz Lambery.

0: Radio, Sexy Magic to Melo Radio za 29 minut po 19:00 to Before przed dobrym Melo. A ja się, słuchajcie, jaram się po wiadomości, którą dostałem od Gosi na naszym WhatsAppie. Niezłej wiadomości. Bo Gośka napisała, że powiedziała tak i podesłała fotkę. No to gratulacje, no i oczywiście trzymamy kciuki. A wy jak wspominacie swoje zaręczyny, albo to jak pytaliście, czy ktoś zostanie waszym chłopakiem albo dziewczyną? Dajcie znać w wiadomości na WhatsAppie Melo, odnośnik do niego macie na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
1: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
0: O reklamie.

Olaj na Uwelo, 15 minut do 20. Jak powiedzieliście, tak, o to pytałem was przed momentem. No i takich historii to się nie spodziewałem. Monika napisała na WhatsAppie Melo, że jej chłopak zabrał ją na roller coaster, gdzie na samej górze wyciągnął pierścionek zaręczynowy, no i była tak zdziwiona, zaskoczona też przy okazji, że dopiero na dole się zgodziła. No piękne story. Weronika z kolei nie jest zaręczona, ale to inne pytanie, czy będziesz moją dziewczyną, padło, uwaga, w basenie na wspólnym wyjeździe. No zapachniało High School Musical. Ale kto z drugiej strony nigdy nie marzył o takiej miłości? O, Lost Frequencies już teraz przed nami. Jeszcze przed 20 też Wiktoria Kidę, Księga Żywiołów. To Melo Radio, to Before przed dobrym Melo.

Axel Ebron v Melo. My tak podkręcamy tempo i oczywiście to też będziemy robili po 20, bo przed nami The Best of Tomorrowland. Koniecznie zostańcie z Melo. Ja wam życzę dobrej nocki, dobrej zabawy. Bądźcie niegrzeczni. Wracam jutro po 15. Hej!

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
7: Pokaż!
6: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
7: A ile tych linii?
6: Giga!
7: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie.

0: szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Dołożyłbym do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę.
2: Szybka kasa od Meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

promocja. Tak jak deser po obiedzie, jak refren po zrobieniu.

0: ze wschodem niedzielnego słońca. After w Melo Radio. W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.
1: Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

tego dnia. Autopromocja. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

Dobry wieczór, moi drodzy. Witam was, SkyTech. Zapraszam na 93. odcinek This is SkyTech. W tym tygodniu dużo nowej muzyki, jak zwykle. Nowe traki od Masano, Lucas and Steve, Sidepiece i wiele, wiele więcej. A na początek tajemnicze ID. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie. Zaczynamy.

0: słuchacie This is SkyTech. Jeden z moich ulubionych producentów ostatnio, Massano, razem z Echo, Accelerate. Tuż przedtem Belladonna i Damon z numerem Call My Name. A już za chwilę Andrea Casta z numerem Wait. Dajcie głośniej.
1: This is SkyTech.
2: There are so many stars in the sky, and we know lots of them. Yet we haven't unearthed everything on our planet. They tell you to find purpose in life.

słuchajcie, this is Skytek. Piękny, progresywny, hipnotyczny groove od Sary Jane, Party Bringers. Tuż przedtem Arco z numerem Slow Down, a już za chwilę Tungewach i Tandy z numerem Rare. Dajcie głośniej.

This is SkyTech. Nie wyłączajcie odbiorników i nie wyłączajcie swoich mózgów wbrew temu, co mówi tytuł tego numeru. Duke & Jones, Turn Off Your Brain w remiksie Rewired. Tuż przedtem holenderski duet Lucas & Steve z nowym numerem This Ain't Just Music. A już za chwilę ciekawy cover od Holophonic Booth, We Are Your Friends. Dajcie głośniej.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Zabrałabym męża na go-karty. Ostatnio byliśmy, bardzo nam się spodobało.
2: 200 w tym momencie trafiają do ciebie.
1: Dzięki wielkie, dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój

0: Program jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy,
1: żebyś wiedział, że
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
0: Marcin Sikora,
1: Waldek Darłak.
2: Rano obudzi największego śpiocha.